0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Gdyby nie biały kitel, trudno byłoby się domyślić jej profesji. Wyglądało na to, że dr Iwona Pleskot kończy sporządzać wstępny protokół. Dzień dobry, pani Iwono, zagaiła Lena. To była moja podopieczna. Wiem, Lenko, lekarka pokiwała głową. Słyszałem, jak ludzie plotkowali. Ponoć mieli od niej rekordową liczbę zgłoszeń w różnych miejscach Warszawy, bo ta dziewczyna nieustannie się przeprowadzała. Wygląda na to, że mimo tych czerwonych flag nic nie zrobiliście i jej stalker ją dopadł. Makabryczna sprawa. Jak ty się czujesz? Popatrzyła z troską na Lenę. To jedno spojrzenie uruchomiło lawinę emocji i młoda policjantka omal się nie rozkleiła. Chciałabym ją zobaczyć. Poprosiła ledwie słyszalnie. Chcę wiedzieć, co on jej zrobił. I się pożegnać. Dodała. Anatomopatolog wahała się, ale ostatecznie włożyła długopis do kieszonki koszuli na piersi, złożyła swoje papiery do teczki. Wstała. Podała Lenie pudełko z rękawiczkami i sama włożyła nową parę. Poszła przodem, żeby nigdy z zebranych nie miał śmiałości ich zatrzymać. Lena trzymała się blisko niej, jakby obawiała się, że jeśli się oddali, straci szansę na zobaczenie Darii. Kucnęły przy zwłokach i dr Pleskot zaczęła rozpinać zamek. Z wnętrza buchnął smród wnętrzności. Lena odruchowo zasłoniła usta. Ciało już stężało i zaczynają się procesy gnilne, uprzedziła dr Pleskot. Na pewno tego chcesz? Drugi raz nie zapytam, bo nie jesteś dzieckiem, chociaż twój ojciec pewnie by mi zabronił ci pomagać. Muszę zobaczyć ją na własne oczy. Powtórzyła twardo policjantka, mimo że w głowie jej się kręciło, a żołądek się skręcał. Przyjaźniłam się z Darią i swego czasu obiecałam, że znajdę tego bydlaka, który ją skrzywdził. Przysięgłam jej to. Powtarzała jak nakręcona. Ją zawiodłam. Może to przeze mnie zginęła. Gdybym lepiej pracowała, bardziej o nią zadbała, mogłam załatwić jej ochronę. Mogłam sama jej pilnować. To, że zmieniała dzielnicę, nie pomagało. Te zgłoszenia nigdy nie zostały połączone. Nie obwiniaj się. Przerwała jej lekarka i położyła lewą dłoń na ramieniu Leny. Skoro chcesz go złapać, nie powinnaś ulegać emocjom. On z pewnością umie zachować spokój i zrobi wszystko, żeby pozostać bezkarny. Wykorzysta każdą słabość organów ścigania. Nie tylko chciał zabić Darię. Upokorzył ją i zbezcześcił jej ciało po śmierci. Albo bardzo jej nienawidził, albo to po prostu monstrum. Zawahała się, zanim rozpięła zamek do końca. Przyznaję, że jeszcze nigdy nie miałam do czynienia z tak brutalną zbrodnią. Oczom Leny ukazał się widok zanurzonych w brunatnej mazi jelit i organów wewnętrznych. Tylko to widziała w pierwszej chwili. Nie człowieka. Spodziewała się, że widok będzie straszliwy, ale ten obraz całkowicie ją oszołomił.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Smutny los wybitnego męża nauki, który w tak banalny, przypadkowy sposób postradał życie na ulicy Paryża, wzrusza każdego, komu nieobojętne postępy wiedzy. Wspominają Piotra Curie. Długo jeszcze będą wspominać znajomi i przyjaciele. Dziennikarz Émile Gautier. Piotr Curie był paryżaninem. Paryżaninem z krwi i kości. Umiał chodzić po mieście i uważać na ulicy. Niestety. Często zdarzało mu się myśleć o innych sprawach. O czymś mniej banalnym. Nikt nie był bardziej oderwany od rzeczywistości, od przyziemnego życia niż ten duży chłopiec z brodą, który wyglądał bardziej na starszego studenta rzeźbiarza, kogoś z paryskiej boemy, nihilistę, niż na profesora i członka instytutu. Był zawsze daleko, goniąc za jakimś transcendentnym problemem. Fizyk Paul Langevin, dawny uczeń Piotra. Siły fizyczne raz jeszcze potwierdziły swą przewagę nad najpiękniejszymi swymi tworami, nad ludzką dobrocią i inteligencją. Miał on pewność ruchu i wyjaśnień, nader łatwy sposób bycia o lekkim odcieniu nieśmiałości. Z radością powracaliśmy do laboratorium. Czuliśmy, że i on przy nas pracuje, w swym dużym, jasnym pokoju, dokąd baliśmy się często wchodzić i pytać o radę. Dokąd nas czasem sam wołał dla jakichś wyjątkowo subtelnych doświadczeń. Stojąc przy tablicy, lubił rozmawiać z nami, budząc w nas głębsze myśli, planować prace, które kształtowały nasze zamiłowanie do wiedzy. Jego ciekawość żywa i zaraźliwa, pewność jego wskazówek sprawiły, że znakomicie rozwijał nasze umysły. Jak natchniony prorok dał przykład tego, co w dobroci, pięknie moralnym, w jasnym i prostym umyśle może osiągnąć niezłomna odwaga i ścisłość myśli, która odrzuca to, czego nie pojmuje i każe żyć w zgodzie ze swoim marzeniem. Wszyscy, którzy go znali, wiedzą, jaki delikatny wdzięk posiadały jego łagodna skromność, naiwna prostota i finezja umysłu. Wspominał matematyk i fizyk Henri Poincaré.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku i doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kaufland jest
9: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Disney Plus. Los Angeles 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
12: He's psycho.
11: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
13: Hello?
11: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku. I doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

226 dzień roku, 14 sierpnia i piątek. Piąteczek, piątunio. No i dzisiaj powinno być już trochę luźniej na drogach, bo są tacy, co wolne za jutrzejsze święto, które przypada w sobotę. Odbieram dziś, wiem, brzmi bardzo skomplikowanie, ale na przykład urzędnicy wiedzą doskonale, o co chodzi. Tym osobom właśnie mówię wprost, zazdroszczę, panie, panowie, ale tylko trochę, ponieważ mam dobre śniadanie. Jest to niebagatelne śniadanie, co się zowie wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic, które mam przyjemność prowadzić do 11:00. Dziś również. Dziś w śniadaniu kino, festiwal, piknik, rozbiórka. Zbiórkę poranną ogłaszam w dobrym towarzystwie muzycznie. No to skoro weekend świąteczny, czy też weekend ze świętem, no to szukajmy tego lata wspólnie z panem Chrisem. Za 11:07. Dzień dobry.

0: No nie był to chłodny początek, nie był to muzycznie chłodny początek dnia, ale Rumba del Jefe, ognista rumba i Jesse Cook. 3 minut brakuje do 7. Pierwszą porcję gorących i ważnych faktów będzie miał dla nas już za chwilę Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Zgadza się, witam.
0: Co o 7?
1: Co o 7? Ja zaczynamy od wielkich i bardzo dobrych wiadomości z Kanady. Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto, więc mamy to. Iga, jesteś wielka. No do tego jeszcze dobra wiadomość dla kierowców, bo wraca pakiet CPN, czyli czeka nas tańsze tankowanie.
0: No potrafimy tak zrobić, że same prawie dobre wieści w faktach. No sprawdźcie to o 7.
2: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: 14 sierpnia, piątek, 7 rano. Słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Mamy dla was również dobre wieści w faktach, które o 7 będzie miał dla nas Mateusz Bożek.
6: A zaczynamy od Igi Świątek, która wygrywa turniej w Toronto. Pierwszy wygrany finał w tym sezonie. Jelena Rybakina pokonana w dwóch setach. Był po meczu tradycyjny okrzyk jazda, było vamos i był gest, w którym Iga jasno pokazała całemu światu, że wygrywa się przede wszystkim głową. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto zmaga się z niesprawiedliwymi osądami i nienawiścią. Po prostu idź dalej i rozwijaj się. Skup się na sobie. Wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Zawsze pamiętaj, co przed tobą i co może być możliwe. A przed Polką teraz turniej w Cincinnati. Tam będzie broniła tytuł sprzed roku. Potem od 30 sierpnia ostatni wielki szlem roku, czyli US Open na twardych kortach w Nowym Jorku. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który nad ranem wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. W tym kraju, a także w Finlandii ogłoszono alarm powietrzny. Jak informują łotewskie siły zbrojne, bezzałogowiec przedostał się na teren Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Rosyjskie władze informują z kolei o ataku dronów na port Ustługa nad Morzem Bałtyckim, główne centrum eksportu ropy naftowej. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. W poniedziałek stawka VAT na paliwa zostanie obniżona z 23 do 8%. Kiedy więc zatankujemy tańsze paliwo? To wyjaśni reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Zgodnie z nowymi przepisami dziś powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w całej Polsce w najbliższy poniedziałek. Te ceny już będą uwzględniać niższy podatek VAT. To potwierdza premier Donald Tusk.
8: Powinno się to przełożyć mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
7: Za litr bezołowiowej 95 dzisiaj trzeba zapłacić średnio 7 zł i 50 groszy, a za litr oleju napędowego 8 zł i 15 groszy. Zapytałem kierowców, czy ceny niższe o złotówkę wpłynęłyby na ich tankowanie.
9: Pewnie byśmy tankowali więcej. Więcej niż dzisiaj.
7: Program CPN będzie działać do poniedziałku 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji.
6: Kierowcy, ostrzegamy was, są problemy z przejazdem S2 w Warszawie. Między węzłami Patriotów Lubelska pali się ciężarówka. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola.
10: Poranne fakty RMF Classic.
6: Brazylijska policja chwali się, że odzyskała dzieła francuskiego malarza Henri Matisse'a. Odnalazły się w prywatnej rezydencji w centrum São Bernardo do Campo pod opieką podejrzanego, który przechowywał je dla sprawcy przestępstwa. Ten pomysłodawca przestępstwa, zidentyfikowany jako inicjator rabunku w ramach operacji o kryptonimie Marchant, został już aresztowany przez Policję Federalną Rio de Janeiro w kwietniu tego roku w ramach innego śledztwa, które dotyczyło sprzeniewierzenia dziedzictwa kulturowego. Wartość 8 odzyskanych dzieł przekracza milion reali, czyli nieco całe milion złotych.
5: Do duże kwoty, duże kwoty.
6: Duże
5: kolejne
6: kwoty.
5: Duże fakty. No,
6: i kwoty?
5: Nie wiem, czy będziesz miał w nim kwoty. Na pewno przed 8 duże kwoty pojawią się, jeżeli chodzi o Amerykanów i to, czego nie mają w portfelach. W pasażu ekonomicznym wakacyjnym to około 7.38. Teraz zerkamy do pogody. Co na mapie, co na mapie? Sprawdzam. Dużo słońca. Pięknie, błękitnie na krańcach zachodnich. Tam 16-17 stopni już. 17 na przykład w Szczecinie, 16 w Zielonej Górze. 16 stopni w stolicy. Najchłodniej teraz w rejonie Zakopanego. Tam 13. A dzisiaj piękny, pogodny, słoneczny dzień z lekkim wiatrem. A na krańcach zachodnich nawet do 30 stopni. 4 minuty po 7:00, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Zapraszam do radiowego stołu bardzo serdecznie, proszę się dosiadać. Do 11:00 będziemy razem. Łukasz Wojtusik, cześć.
11: Dzień dobry. Co słychać?
5: O, dużo ludzi będzie z nami, bo Mateusz Bożek już jest z nami, będzie także Przemek Semczuk, pojawią się goście, którzy opowiedzą, jak zorganizować bardzo intrygujący letni art piknik, a imieniny dzisiaj Maksymiliana i Elżbiety, wszystkiego dobrego, urodziny z kolei świętuje Halle Berry, aktorka, która dostała Oscara za rolę w filmie Czekając na wyrok. No, ostatnio można było ją oglądać w filmie, co się zowie Crime 101. No i jeszcze pan Maleńczuk, który sam kiedyś o sobie śpiewał, z tego co pamiętam, ja jestem pan Maleńczuk z Nedwarda, moja głowa to bomba, pięść to petarda. Tak, no i wiadomo jeszcze, że twist to twist, a homo znaczy człowiek. Dobrego dla Maćka Maleńczuka, wszystkiego dobrego. Co dzisiaj w menu? Zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival, no i doradzimy, na co w weekend warto iść do kina.
10: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Leniwie i bez pośpiechu.
5: Ja mam nadzieję, że my tu się porannie z państwem kolegujemy. To na dowód tego Maciek i Wojciech.

0: otwarcie przyznaję, że dość mocno rozkręciliśmy się poradnie, tak jakby ten weekend był w zasadzie już, ale spokojnie, do niego jeszcze kilkanaście godzin Pulp Fiction dźwięki. To teraz zatrzymajmy się, zwolnijmy, bo ważna sprawa, sprawa związana jest z jutrzejszym świętem i ważne wspomnienie dzisiaj w Smaczkach Maciej ma dla nas.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Jutro świętujemy nasze wielkie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Wydaje się, że zwycięskie starcie to bułka z masłem. Warto jednak pamiętać, że to wszystko było wynikiem krwawego wysiłku. Pułkownik Józef Szostak wspominał: 16 sierpnia rano wyszliśmy z kwater i słychać było strzelaninę karabinową. To trzeci pułk ułanów prowadził natarcie na wieś Cyców. Jego szwadron otrzymał rozkaz wykonania szarży. Mieliśmy ruszyć, kiedy bolszewicy pod naciskiem natarcia zaczną się cofać. Stanęliśmy rozwinięci w dwóch rzutach z obnażonymi szablami. Staliśmy około 20 minut. Chodź! Trudno jest w takich chwilach ocenić czas. Nerwy są naprężone, bo szarża przy szybkostrzelnej broni palnej jest zawsze wielkim ryzykiem. Ja to doskonale rozumiałem, bo już w dwóch szarżach w łeb dostałem. Podjechał do nas podporucznik Wilczyński i z patosem zaczął nam winszować pięknego kawaleryjskiego zadania. Taki patos to dobry jest w książkach, ale nie w polu. Zdaje się, że powiedziałem mu parę słów na ten temat. Wreszcie padła komenda i ruszyliśmy kłusem, później galopem, wreszcie cwałem z okrzykiem hurra! Pędziliśmy jak szaleni i już konie zaczęły słabnąć, gdy ujrzeliśmy bolszewików. Gdy byłem od nich w odległości około 20 kroków, mój koń nagle przeszedł kilka kroków kłusem i runął na prawy bok. Ogień był tak szalony, że słychać było tylko szum straszliwy. Ani huku, ani świstu nie słyszałem. Na szczęście nie przygniótł mi koń nogi, więc zerwałem się i zobaczyłem biegnących do mnie bolszewików, wołających: łowi oficera! Nie czekałem, aż ich bagnety znajdą się w moim ciele. Zawróciłem biegiem w krzaki. Biegłem jak zając, klucząc. Strzelali za mną, lecz w krzakach nie widzieli mnie. Pistolet oberwał mi się. Miałem tylko szablę. Byłem zalany krwią mojego konia. Wszędzie naokoło widać było leżące trupy końskie i ludzi rannych lub zabitych. Zdałem sobie sprawę, że szarża nasza została krwawo odparta. Pieszo dotarłem do pułku. Straty były ogromne. To tylko epizod z jednego odcinka walk. Na całym froncie Sowieci musieli jednak się cofać. Szostak podsumował. Mimo naszych strat

0: 7.21, no naprawdę przed weekendem mocno się rozpędziliśmy. Cwał Walkirii z Wagnera frazy. 7.21, to teraz znowu zwolnimy, rozbierzemy. Temat rozbierzemy. Ścieżki rowerowej na północy kraju. Na części pierwsze rozbierzemy. No prawie.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Była ponoć niedawno zrobiona, teraz została pięknie rozebrana. Chodzi o ścieżkę rowerową na Słupskim Ringu. Z nami Joanna Chramitko, mikolog. Asiu, powiedz, co tam się w zasadzie wydarzyło? Co się stało z niemal półkilometrową drogą dla cyklistów?
2: Była gotowa ścieżka rowerowa od ronda przy ulicy Rybackiej do mostu na Słupi, ale faktycznie to wykonawca inwestycji ją rozebrał. Na szczęście nie zaorał żaden rolnik. To dlatego, że Słupski Zarząd Infrastruktury Miejskiej po informacjach od mieszkańców uznał, że faktycznie nawierzchnia została źle wykonana, bo była pofałdowana i nierówna. Dobra wiadomość jest taka, że poprawki będą robione na koszt wykonującego to zadanie.
0: Tyle specjalnie dla nas z północy Polski. Joanna Chramitko, mikolog.

0: David Arnold, muzyka z Sherlocka, 7.28, śledztwo w sprawie pogody już za chwilę na naszej antenie. Potem utwór stary, ale nowy, a chwilę później zajrzymy bardzo głęboko do portfeli Amerykanów.
1: Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Jest miło i pięknie i niezbyt gorąco. Tak, teraz właśnie jest. Od 13 do 17 stopni, 13 w Zakopanem, 16 już w Warszawie, a 17 stopni między innymi w Trójmieście. To właśnie na północy i na zachodzie naszego kraju dzisiaj powinno być najcieplej. Na zachodzie to nawet bardzo gorąco, bo do 30 stopni się nam zapowiada. Na razie w całym kraju po prostu słońce, po południu też w całym kraju po prostu słońce i troszeczkę chmur. Jest taki nowy serial, Niewybrani. Widziałem na razie jeden odcinek, a powraca w tym serialu piosenka sprzed lat. Bardzo lubię takie powroty, szczególnie jeżeli to są dobre pieśni. Dobrą pieśń ma dla nas Dido i to nowość w naszej liście, Life for Rent.

0: Trochę w tanecznym pędzie i obłędzie jesteśmy piątkowo tuż przed weekendem. I dobrze, Greg Zorba, Miki Theodorakis, teraz wieści ekonomiczne.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Zaczynamy od wieści, które są tak naprawdę newsem dnia, można by tak powiedzieć. CPN program wraca na stację paliw od 17 sierpnia, czyli od poniedziałku kierowcy mają zapłacić za benzynę i olej napędowy nawet około złotówkę mniej za litr dzięki czasowej obniżce podatku VAT. Tak ma być do końca sierpnia. Z takim programem będziemy mieli przyjemność płacić mniej. A z dystrybutora przenosimy się na inne podwórko, do sklepu. Ceny w sklepach rosną wolniej, ale nie wszystkie produkty tanieją. W lipcu najbardziej podrożały napoje bezalkoholowe o ponad 5% rok do roku. Wyższe były też ceny chemii gospodarczej, pieczywa oraz słodyczy. Z kolei największe spadki odnotowano w przypadku tłuszczów, które potaniały o ponad 14% oraz w przypadku nabiału. Średnio ceny produktów dziennego użytku wzrosły w lipcu o 1,9%. Eksperci ostrzegają jednak, że jesienią i zimą presja cenowa może ponownie wzrosnąć. Obiecałem amerykańskie historie, bardzo proszę. Amerykanie coraz mocniej zadłużają się na kartach kredytowych. W drugim kwartale tego roku dług wyniósł, uwaga, bagatelka, 21 miliardów dolarów i sięgnął 1 biliona 260 miliardów dolarów, zbliżając się do historycznego rekordu. Coraz więcej gospodarstw domowych ma też problemy ze spłatą zobowiązań. Łączne zadłużenie amerykańskich rodzin wynosi już 18 bilionów 800 miliardów dolarów, a największą jego część stanowią kredyty hipoteczne. W rekordowym tempie rośnie też zadłużenie z tytułu kredytów samochodowych. To sprawdźmy, po ile dolar teraz po 3,73, euro po 4,30 zł, funt brytyjski po 5,03 zł, a frank szwajcarski po 4,59 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Moim zdaniem to jest fantastyczny serial do zobaczenia w weekend, do zobaczenia latem, a potem, nie wiem, polecieć na Sycylię na przykład. Ripley, muzyka Jeff Russo. 9 minut brakuje do 9, słuchacie RMF Classic.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Czy ja powiedziałem do 9, do 8, niech ten weekend się już zacznie. Brzmienia lata w RMF Classic trwają, wakacje i pociąg. To jest moim zdaniem duet, który potrafi pisać naprawdę dobre scenariusze. Było w czasie takiej wakacyjnej podróży pociągiem zabawnie, romantycznie, może skończyło się jakimś nerwowym sprintem na przesiadkę albo wielogodzinnym oczekiwaniem na opóźniony pociąg pasażerski. Opowiedzcie nam swoją najbardziej niezwykłą wakacyjną historię, która wydarzyła się w pociągu. Z pociągiem w roli głównej czekam na wspomnienia zabawne, wzruszające, zaskakujące, może jakieś spotkania, może podróżnicze przygody, niefrasobliwe historie, wakacyjne miłości. Wszystkie te opowieści zbieram w tym tygodniu pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze i najciekawsze nagradzam bidonami z logo RMF Classic.

0: bardzo energetyczne te dźwięki. Nie wiem, jakoś tak się ta lista dzisiaj układa. Dobrze dla mnie, na pewno, mam nadzieję, że dla Państwa również. Gliniarz z Beverly Hills, Harold Faltermeyer. Dobry skład także dzisiaj w poranku. Mateusz Bożek na posterunku faktów.
1: Jestem, dobry skład, dobra muzyka.
0: Tak jest. I fakty, ważne fakty z kraju i ze świata, co o 8.
1: Dokładnie. W faktach między innymi zagości Erling Haaland, jak się okazuje, aż czterokrotny rekordzista Guinnessa. Jeden z najlepszych piłkarzy w tej chwili w Premier League, choć jak sam Norwek przyznaje, nie ma pojęcia, dlaczego tak się dzieje.
0: Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: 8. RMF Classic. RMF Classic Warszawa i fakty, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Polska policja zwróciła się do Mołdawii z prośbą o weryfikację informacji na temat możliwego pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Przypomnę, do sądu trafił wniosek o list żelazny podpisany przez podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości polityka PiS. Został wysłany z Tyraspola, stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji. O szczegółach Krzysztof Zasada.
11: Polscy śledczy mają świadomość, że możliwości potwierdzenia miejsca pobytu ściganego polityka PiS w Tyraspolu, czyli poza jurysdykcją władz w Kiszyniowie, są niewielkie. Chodzi jednak o sprawdzenie m.in. tego, czy Romanowskiego zarejestrowały jakieś systemy, czy pojawił się na terytorium Mołdawii, czy przyleciał na przykład na lotnisko, czy przekraczał granicę. Jeśli tak, kiedy i w jakich okolicznościach. Inna sprawa to analiza monitoringu w miejscach, w których mógłby przebywać. Z wnioskiem o pomoc wystąpili funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Stołecznej, którzy ścigają podejrzanego. Komenda Główna przekazała ten wniosek bezpośrednio mołdawskiej policji. Moi rozmówcy twierdzą, że ta sprawa może się stać priorytetowa, między innymi z uwagi na zachodnie aspiracje Mołdawii. Podkreślają też dobrą współpracę obu formacji mundurowych.
1: Rolnicy z południa Mazowsza liczą straty po gradobiciu i burzach, które na początku tygodnia przeszły nad centralną Polską. Uszkodzone zostały przede wszystkim sady owocowe, tuż przed startem sezonu zbiorów.
12: Jabłka na ziemi popękane, gdzieś tam powywalało całe ogrody. To jest od Białej Rawskiej, przez Goszczyn, przez Jasieniec, przez ten, no to jest bardzo duży teren. No. Gala, która za 2 tygodnie na przykład będzie rwana, no już chyba nic. Już jest praktycznie na przemysł. W jednych będzie przecięte, w drugich będą obicia, a tam w kusach to wszystko poprzecinane.
13: Dużo na przemysł trzeba będzie odrzucić, no, jabłek. Pobijane są na takie, pokaleczone, no.
1: Mówili sadownicy z miejscowości Belsk w okolicy Grójca na Mazowszu. W Chorwacji z kolei nie burze, a potężny pożar spędza sen z powiek mieszkańców. Dotarł w nocy do miasta Omisz, popularnego kierunku turystycznego w środkowej Dalmacji, znajdującego się tylko 25 kilometrów od Splitu. W nocy zdecydowano o ewakuacji mieszkańców i turystów do pobliskiej hali sportowej. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Policja zamknęła dla ruchu część magistrali adriatyckiej, głównej trasy w regionie. A na koniec rekordzista Guinnessa Erling Haaland. Norweski piłkarz Manchesteru City przed rozpoczęciem nowego sezonu otrzymał aż 4 certyfikaty ustanowionych przez siebie rekordów Guinnessa. 26-latek osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii. Potrzebował do tego tylko 111 meczów. z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Narodów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie. Wyrównał też rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. 3 lata temu w pojedynkę pokonał RB Lipsk, trafił do siatki aż 5 razy, powtarzając wyczyn Argentyńczyka Leo Messiego i Brazylijczyka Luisa Adriano. Norweg, jak słychać, wciąż nie wie, dlaczego tak się dzieje. Po prostu jest specjalistą od strzelania bramek.
0: Jak do tego doszło?
1: Nie wiem.
0: O 9 wracamy z faktami. Teraz wieści pogodowe i tutaj sporą wiedzę mamy już. A na tej mapie pięknej coraz przyjemniej, a kolor, który dzisiaj dominuje, to złoty, żółty, trochę błękitu też, trochę z chmur mamy bowiem na krańcach wschodnich, na zachodzie za to piękne, bezchmurne niebo. Dzisiaj do 30 stopni właśnie na zachodzie, a teraz sprawdzam od 15 do 19 stopni. 4 minuty po godzinie 8. Za chwilę sprawdzimy, czy przyszłość szczepień zmieści się w saszetce z proszkiem. Będą też zmiany w szkolnych stołówkach od nowego roku szkolnego, a ten już za 2 niewielkie tygodnie z niewielkim hakiem też. Czego na talerzach dzieci będzie więcej w szkole od nowego roku szkolnego? O tym za moment. Wyruszymy też w drogę przez Europę trasą Route 66 od Adriatyku po Bałtyk. Taki plan mam na najbliższą godzinę w RMF Classic. Może być?
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: Ale wcześniej spotkanie z rozespaną jeszcze królewną Śnieżką i z krasnoludkami. A jest ich 7.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Sztuczna inteligencja dzisiaj szeroko w przeglądzie prasy nam wypłynęła. Sztuczna inteligencja miała zwiększać efektywność, obniżać koszty, ale wiele firm wciąż nie widzi w tym rozwiązaniu realnych korzyści. Rzeczpospolita o tym pisze szerzej. 3 na 5 pierwszych wdrożeń AI kończy się niepowodzeniem, a większość pilotaży nie przekłada się na wyniki finansowe w firmach. Eksperci mówią, że problem to przede wszystkim nieuporządkowane dane, brak strategii, niedobór specjalistów. Dlatego firmy coraz częściej oczekują od inwestycji w AI konkretnych efektów, takich jak choćby większa produktywność przy niższych kosztach. Więcej na ten temat i szerzej w Rzeczpospolitej przeczytacie. Tutaj też bardzo ciekawy dodatek, Awantura Odyseusza, poczytam w weekend na pewno. A sztuczna inteligencja coraz mocniej miesza nie tylko w technologii, ale też w polityce. Jak twierdzi brytyjski Guardian, który alarmuje, że najwięksi gracze rynku AI wydają setki milionów dolarów, by wspierać polityków przychylnych deregulacji sztucznej inteligencji i zwalczać tych, którzy domagają się większej kontroli. Według gazety miliarderzy związani z branżą AI próbują dziś wpływać na kształt prawa równie agresywnie, jak wcześniej robił to sektor kryptowalut. Guardian ostrzega, że stawką jest nie tylko przyszłość sztucznej inteligencji, ale także jakość debaty publicznej i sam proces demokratyczny. Tymczasem okazuje się, że coraz chętniej wracamy na stałe w rodzinne strony. Dlaczego? Sprawie przygląda się szeroko Tygodnik Powszechny. No i okazuje się, że coraz więcej osób przeprowadza się na wieś albo wraca do swoich rodzinnych miejscowości. W tekście w tygodniku Martyna Pietrzak-Sikorska rozmawia m.in. z Anią, która po 18 wyjechała do Stanów, tam pracowała, założyła rodzinę, ale z czasem zaczęła odczuwać samotność i brak bliskich i w końcu razem z mężem i dziećmi wróciła do Polski i poczuła się lepiej. Oczywiście życie poza miastem oprócz plusów ma też minus, jest mniej z pracy, mniejszy dostęp do kultury i rozrywki czasami, trzeba wtedy po niej jechać do miasta. Warto jednak pamiętać, że dziś małe miejscowości to już zupełnie inny świat niż 20 lat temu. I o tym szerzej przeczytacie więcej w Tygodniku Powszechnym i to jest dobra lektura na weekend.
0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Twoje zdrowie w RMF Classic.
1: Rewolucja w szczepieniach jest coraz bliżej. Brytyjscy naukowcy pomyślnie zakończyli pierwsze testy na ludziach szczepionki w postaci proszku, a to szczepionka przeciwko tężcowi i błonicy. Preparat przez rok był przechowywany w temperaturze pokojowej, a po rozpuszczeniu wywołał podobną odpowiedź immunologiczną jak tradycyjna szczepionka. Jeśli kolejne badania potwierdzą skuteczność tej technologii, to być może w przyszłości szczepionki dzięki temu byłyby transportowane i magazynowane bez konieczności chłodzenia. A od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach w naszym kraju. Ministerstwo Zdrowia zapowiada więcej ryb, potraw ze strączków i warzyw, a mniej cukru, mniej soli, mniej tłuszczu. Dania smażone będzie można podawać najwyżej 2 razy w tygodniu, a słodziki zostaną całkowicie wycofane. Resort Zdrowia podkreśla, że zmiany mają pomóc w walce z nadwagą i otyłością wśród dzieci, wśród młodzieży szkolnej. Obecnie z problemem nieprawidłowej masy ciała zmaga się ponad 1/4 siedmiolatków i prawie 35% dziesięciolatków. Takim zmianom w szkołach i przedszkolach wypada nam jedynie przyklasnąć.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze

0: Muzyczny postrach poranka, wakacje z duchami, muzyka Jerzy Dutuś, Matuszkiewicz. 8.27, piątkowe, wakacyjne nasze poranne spotkanie trwa. Strasznie będzie pogodowo. Straszyć będę Państwa za dwie minuty w wieściach pogodowych na weekend, a potem bardzo przyjemna pieśń, którą znacie w wielu językach.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
9: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Co to będzie? Bardzo gorąco będzie jutro. W większości kraju, szczególnie na zachodzie kraju, powyżej 30 stopni, a w niedzielę nawet 35, 36, a być może nawet 37 stopni. Straszę tym, że gorąco będzie. Najgorętsze dni to będą niedziela i najbliższy poniedziałek. A dziś do 30 stopni na zachodzie taka temperatura. Teraz od 15 do 19 i słońce. Dużo słońca. Obiecałem pieśń, którą znacie w wielu językach. Ty druha we mnie masz, you got a friend in me, ale w wersji hiszpańskojęzycznej brzmiałoby to senioras i seniores tak.

0: Bierzemy misia wteczkę, ruszamy na wycieczkę, ale właśnie z misiem, delfinem, no z kim tam chcecie tak naprawdę, albo z czym tam chcecie, bo jest plan. Od Adriatyku po Bałtyk ma przebiegać właśnie w ten sposób. Międzynarodowa trasa turystyczna EU Route 66. Ideą projektu jest wyznaczenie takich dróg powiatowych i wojewódzkich, które byłyby ciekawe pod względem widokowym oraz atrakcyjnym turystycznie. Odcinki drogi 66, czyli 66, już w zasadzie są gotowe na Węgrzech, w Słowacji, Chorwacji i o tym opowiada koordynator projektu w Polsce, Krzysztof Białek.
1: Mamy już w Łodzi wytyczoną trasę, także bardzo ładnie to wszystko poszło. Przez województwo łódzkie będzie trasa przebiegała wschodnią częścią. To już mamy. To samo musimy zrobić w pozostałych województwach. Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie. Jak to będzie wyglądało później? Jeżeli już dostaniemy wytyczoną trasę, włodarze danych miejscowości, przez które będzie, danych powiatu, które będzie przebiegała ta trasa, będą zobowiązani oznaczyć tą trasę. To musi być w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Zobaczymy, w jaki sposób można to oznaczyć. Na Słowacji jest tak to oznaczone, że na słupkach kilometrowych jest napisane ten Euro Road 66. To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy, żeby to było, oprócz tego, no, te małe biznesiki pobudzimy do życia, tak, jak będziemy, bo to nie tylko motocykle, to będą cały motorowy świat turystyczny.
2: Były analizowane dwa warianty, tak. I tutaj był wariant przez województwo podkarpackie, umownie mówiąc wschodni. Ja chciałem ciepło podziękować, że wygrał wariant centralny przez województwo łódzkie i zwróćcie uwagę Państwo na jedną rzecz. No to jest trochę wstyd. Tu już mamy albo całkowicie ogarniętą część tych tras, wyznaczoną, zestandaryzowaną, albo w trakcie realizacji. W Polsce mamy jeszcze czarną dziurę i gdyby nie inicjatywa Krzysztofa, no to byśmy mieli tylko ten odcinek, a walory takiej trasy, no bo motocykliści, sam jeżdżę na motocyklu, motocykliści poszukują takich tras, które rzeczywiście są transgranicznymi, więc to jest niesamowite koło zamachowe dla pokazania tych terenów cennych turystycznie na terenie danego kraju i na terenie poszczególnych województw.
0: Taka historia, a podsumowywał ją senator Krzysztof Kwiatkowski, który wspiera inicjatywę i zwrócił się do marszałków województw o wyznaczenie przebiegu Route 66 europejskiej na ich terenie. Pomysłodawca z Międzynarodowego Klubu Night Riders ma nadzieję, że uda się to zrobić do końca tego roku. Plan zakłada, że w Polsce trasa będzie przechodziła przez województwo małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie. Inicjatywa zacna, prawda?
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Po reklamie.

0: Footloose, Kenny Loggins. 11 minut brakuje do 9. Tak właśnie w RMF Classic brzmi lato.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: O, brzmi również pociągowymi historiami, pociągającymi historiami letnimi. Zbigniew napisał: około 30 lat temu jako młody chłopak wybrałem się z kolegami z Włocławka nad morze. Dotarliśmy do Torunia, nagle okazało się, że dalej nie ma czym jechać. Wtedy na peron wjechał pusty pociąg kolonijny, który zmierzał do Gdańska. Porozmawialiśmy z jednym z pracowników w kolei i za drobną życzliwość, jak pisze Zbigniew, udało się nam złapać przejazd. Załapać tak naprawdę. Efekt? Przez całą drogę jechaliśmy praktycznie sami ogromnym pociągiem. Dla młodych chłopaków to była prawdziwa przygoda, której do dzisiaj nie zapomniałem i o tym napisałem. Napisał do nas Zbigniew. No Zbyszku, kto by nie chciał mieć taki fury na własność, jaką jest pociąg. Mam nadzieję, że pozostał w tobie pociąg do długich podróży wielkimi środkami komunikacji samemu. No, zazdroszczę. Do nas napisałeś? Dziękuję za to. Na kolejne wasze historie z pociągiem w roli głównej czekam, a do ciebie Zbyszku wyślę oczywiście bidon z logo RMF Classic.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: To u nas teraz wielki podróżnik, również podróżnik Aleksander.

0: River Flows in You i Ruma. 3 minut brakuje do 9:00, o 9:00 kolejna porcja faktów, które przygotowuje dla nas Mateusz Bożek. Mateuszu, co szykujesz?
1: Na początek garść ważnych informacji dla kierowców z Krajowej Jedynki na Śląsku i autostrady A6 w Zachodniopomorskiem. Z Łukaszem obiecaliśmy też wczoraj, że będziemy przeglądać się, jak polskie kluby radzą sobie w europejskich pucharach. Sprawdzimy to w tych faktach.
0: A radzą sobie ze szczytem. Nie powiem.
1: Nie zdradzaj jeszcze.
2: Reklama.
3: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: I już 9:00. I kolejna porcja faktów przed nami w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Mateusz Bożek.
3: Kierowcy, uważajcie na krajowej jedynce na Śląsku. W Czechowicach-Dziedzicach, niedaleko Bielska Białej, motocykl zderzył się z osobówką. W kierunku tych przyjedziecie tylko lewym pasem. Dwie osobówki zderzyły się także na autostradzie A6 między węzłami Szczecin-Dąbie-Rzęśnica. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Prezydent Karol Nawrocki mianował 21 oficerów na stopnie generalskie i admiralskie. Poinformowało o tym Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród awansowanych dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał Mariusz Chmielewski, inspektor sił powietrznych generał Tomasz Jadczak oraz dowódca warszawskiej brygady pancernej. Pułkownik Renard Skrzypczak, syn nieżyjącego już generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych. Jutro obchody święta Wojska Polskiego, których tradycyjnie już centralną częścią jest defilada na warszawskiej Wisłostradzie. W tym roku po raz pierwszy podczas defilady, ani jak dotąd na osobnej uroczystości, wręczone zostaną nominacje generalskie. Ukraiński kryzys zbożowy może podwyższyć ceny żywności w Polsce. Przed takim scenariuszem ostrzegają ekonomiści. Kiedy ceny żywności mogą wzrosnąć? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Za kilka tygodni. To może być efekt rosyjskich ataków na porty nad Morzem Czarnym. Rosja i Ukraina nie mogą przez to wywieźć zboża i innych produktów rolnych, a to zaburzy sytuację na rynku światowym i jesienią może wpłynąć też na ceny w naszych sklepach. Tak przewiduje główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
5: Od ostatniego kwartału tego roku taki wzrostowy trend cen żywności na świecie i w Polsce może niestety zaistnieć. Na globalnym rynku wyraźnie dostrzegalny jest ubytek podaży ukraińskiego, ale także rosyjskiego zboża.
4: Według ekspertów to powinien być teraz sygnał, by Polska dbała o jak największą naszą niezależność i o kontrolę nad odpowiednią ilością zbóż w naszym kraju.
6: To są fakty dnia w RMF Classic.
3: Przed nami kolejny upalny i słoneczny weekend. Termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. Pogodowe mapy śledzi reporter RMF FM Michał Krasoni.
7: Dziś upalnie będzie tylko na zachodnich krańcach Polski. Tam maksymalnie 30 stopni. 25 kresek pokażą termometry w centrum kraju, a 24 na Suwalszczyźnie. W całej Polsce będzie bardzo słonecznie. Podobnie jutro wzrośnie tylko temperatura.
8: Od 26 stopni na Suwalszczyźnie, około 30 w centrum, do nawet 35 na zachodzie.
7: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW. Ochłodzi się w niedzielę. W ciągu dnia głównie na zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wieczorem także nad morzem możliwe burze.
3: A na koniec o polskich klubach w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok z awansem do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. W rewanżu cenny remis z Rangers FC 1-1 to wystarczyło, aby przejść dalej. Strat nie odrobił natomiast Górnik Zabrze. Tutaj remis nie wystarczył. 1-1 z Ferencvaroszem Budapeszt to koniec gry Górnika w Lidze Europy. Piłkarze Lecha Poznań z kolei zagrają dopiero dziś. Wczoraj z problemami lecieli na Wyspy Owcze. Z powodu mgły na lotnisku Vagar musieli lądować w norweskim Bergen. Ostatecznie oba kluby ustaliły, że mecz zostanie rozegrany dziś o 20:00. W lidze konferencji z kolei dalej gra Raków Częstochowa. Zwycięstwo w Sztokholmie nad Hammarby 1-0 dało awans do decydującej rundy eliminacji.
2: Wrócimy do Was z kolejną porcją faktów o 10:00 w RMF Classic. Teraz jeszcze zerkamy na chwilę do pogody. Trochę o tej pogodzie w faktach już było, już się mówiło, ale ja sprawdzam, co dzieje się w poszczególnych regionach naszego kraju. Zakopane 17 stopni, Katowice 19, Warszawa, Łódź też 19, 20 stopni w Wielkopolsce. Najcieplej teraz w rejonie Szczecina 21 stopni, tam trochę chmur, jeszcze duże przejaśnienia na granicach zachodnich. Tam dziś będzie najcieplej do 30 stopni, jutro nawet do 35 stopni na zachodzie. No a w niedzielę chłodniej trochę i burzowo się zrobi. 9:04, czyli 9:04 trwa wakacyjne śniadanie mistrzów. Dzień energetyka mamy w kalendarzu, proszę. No to trzeba dużo energii, żeby dotrwać do tego, co nazywa się weekendem ze świętem, bo przypominam, sobota to święto. Mam nadzieję, że energetyczne dźwięki nam pomogą również szybciej przejść do weekendu. A u nas jeszcze za moment pakiet piątkowych poleceń filmów kinowych, całkiem nowych. No i sprawdzimy, co dzieje się na BNP Paribas Green Film Festiwalu, którego 9. edycja trwa na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie, czyli u stóp Wawelu. A o co chodzi, jeżeli chodzi o motozbyt, który buduje motele i o co chodzi z merynosami w Sopocie, to wyjaśni Przemek Semczuk w Retrokiosku przed 10.
6: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
2: Miało być energetycznie, to będzie. Ta grupa się zbyt często u nas nie pojawia. Stranglersi, Always the Sun. Taka zapowiedź również pogodowa na najbliższe kilkadziesiąt godzin.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Hollywood and the Stars 11 po 9, wakacyjne piątkowe śniadanie mistrzów, jutro sobota i święto, czyli sklepy pozamykane, pamiętajcie o tym, ale do kina będzie się można wybrać w weekend. Jeżeli najnowszy Spider-Man i Odyseja już za wami, to na co warto zwrócić uwagę? Jest kilka premier, przyjrzyjmy się im z bliska. Miłośnikom science fiction można polecić film Koniec ulicy Dębowej. To jest historia osiedla, które wskutek tajemniczego zjawiska zostaje przeniesione w nieznane miejsce. No i w tych realiach musi odnaleźć się rodzina Plattów. W rolach głównych m.in. Anne Hathaway i Ewan McGregor. Dla widzów, którzy cenią kino bardziej realne, bliższe rzeczywistości, mamy premierę dramatu Historie równoległe. To jest pierwsza część cyklu inspirowanego słynnym dekalogiem Kieślowskiego. Jednym z producentów filmu jest Maciej Musiał, a na ekranie m.in. Vincent Cassel. Dla fanów dramatu z kryminalnym zacięciem z kolei zupełnie inna propozycja. Sam chyba się na nią wybiorę. Wszyscy moi wrogowie z Matthew McConaughey'em. Bohater tego filmu, pszczelarz i muzyk, po latach spotyka swoją przybraną córkę, próbuje odbudować z nią relację, a wszystko komplikuje się, gdy ktoś zaczyna niszczyć jego dorobek i spokój tego miejsca. No i na koniec propozycja dla miłośników mocniejszych wrażeń to lalka. Ale nie chodzi o lalkę Bolesława Prusa. Na to jeszcze poczekamy do września. Chodzi o horror o młodej kobiecie porwanej przez tajemniczą istotę, która postanawia wychować ją jak własne dziecko. Gdzieś to już kiedyś słyszałem. Taka lalka. No, do wyboru, do koloru, lalka, horror, science fiction, no i coś lżejszego. Naprawdę, premierowo, nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o wakacje.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.

0: Harry Potter i Czary Ognia, muzyka Patrick Doyle, a w poranku RMF Classic ogłoszenie dla tych, co dobrze się mają, gdy biegają. Ruszyły zapisy do drugiej edycji Biegu Nowej Energii. Ten w Parku Śląskim 26 września.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Wrześniowy bieg nowej energii w Parku Śląskim ma połączyć biegaczy, miłośników Nordic Walkingu i po prostu całe rodziny, które chcą aktywnie spędzić wolny czas.
2: Aby zapisać się na bieg nowej energii, należy wejść na stronę parkśląski.pl. Tam znajdziemy zakładkę dotyczącą biegu. Należy kliknąć w link, no i przejść poszczególne formularze i tam wybrać swoją kategorię, w jakiej planujemy wziąć udział, podać swoje dane, no i czekać na potwierdzenie.
3: Co jest do wyboru?
2: Do wyboru mamy bieg główny. To jest bieg na 5 km z pomiarem czasu. Jest również Nordic Walking, a także biegi dla dzieci.
0: Tłumaczyła Aneta Miller z Parku Śląskiego w Chorzowie. Sam bieg, przypomnę, 26 września.

0: Znaki broni tej z ubiegłego roku. Na zestaw dźwięków autorem Lorne Balfe jest 9.26. Za chwilę zerkam na pogodową mapę, a potem kolejne pyszności, jeżeli chodzi o to, co przychodzi nam z muzycznym pozdrowieniem, bo naprawdę dobre utwory na dobry początek przygotowań do weekendu mam dla was.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
10: Nie widzę żadnych słabych stron.
9: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Temperatura rośnie powoli, ale bardzo systematycznie. Dziś do 30 stopni, tak będzie między innymi w Gorzowie Wielkopolskim, tak to wygląda na mapie, Zielonej Górze i Szczecinie. Trochę chłodniej w centrum, 27 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie i w rejonie Białegostoku, 24-25 stopni. No a teraz od 17 do 21 stopni już. W Cudzej Skórze to jest rodzinna opowieść, film, który można pewnie jeszcze gdzieś zobaczyć właśnie w czasie choćby zbliżającego się weekendu. Historia małego leśnego stworzenia i majestatycznego ptaka, które to zwierzaki zamienią się ciałami. Szczegóły w filmie, muzyka pyszna, We Are Flying, taka kompozycja teraz tego filmu.

0: Nic na to nie poradzę.
1: Nie poradzę nic.
0: Lubię po prostu. Will You Be There z filmu Uwolnić orkę, Michael Jackson.
2: Studio festiwalowe.
0: A do tych wszystkich rzeczy i elementów, które lubię, dorzucam jeszcze festiwale filmowe z nieco szerszym przesłaniem i tak właśnie jest w przypadku festiwalu, o którym dziś opowiem. To jeden z największych na świecie festiwali filmów o tematyce ekologicznej. Trwa 9. odsłona BNP Paribas Green Film Festivalu w Krakowie, tuż u stóp Wawelu. Poza filmami, które grają rolę ważną, i dyskusjami, i występami stand-upowymi naukowców, a filmy z kolei opowiadają o kwestiach związanych ze środowiska, zmianami klimatu, dbaniem o planetę, festiwal korzysta też z ekologicznych rozwiązań. Nie tylko opowiada, ale po prostu w czynie również jest dowodem na to, że można. O takich strefach na festiwalu Julii Sarzyńskiej opowiedziała wolontariuszka Natalia.
3: Taką pierwszą, najbardziej rzucającą się rzeczą to są kubeczki na kaucję. Prowadzimy tutaj taką zbiórkę, każdy może wypożyczyć swój kubeczek. Oczywiście ekologiczny za drobną opłatą kaucyjną i oczywiście później te pieniądze zostają zwrócone do użytkowników. Prowadzimy również w biurze festiwalowym akcję kodów QR, przez co każdy program jest specjalnie poprzez kody QR ukazywany w internecie oraz na specjalnych billboardach na terenie całego miasteczka, więc tym samym nie produkujemy zbędnej ilości papieru, nie rzucają się one gdzieś tutaj między leżakami i no i też oczywiście dbamy o ekologię i drzewa. Oprócz tego też prowadzimy stoisko z naprawami rzeczy, czyli taką jakby krawcową, która też może przerobić nasze stare ubrania, dzięki temu nie wyrzucamy ich do koszy na śmieci. Ponadto również mamy stoisko olejomatów, czyli takich automatów, dzięki którym możemy zbędny tłuszcz i olej zamiast wylewać normalnie do zlewów, to gromadzić w specjalnych zbiornikach. I jeszcze tutaj można dodać właśnie, że wodociągi w Krakowie udostępniły nam specjalny beczkowóz, więc też można darmowo wypić wodę czystą z Krakowa bez żadnego limitu, więc to też jest oczywiście ekologia.
0: To nie wszystko. W jednym z festiwalowych namiotów można też na przykład za darmo naprawić sobie niesprawny rower.
4: Widzę, że bardzo, bardzo dużo osób przychodzi tutaj z rowerami, więc co tutaj można zrobić?
5: Można jak najbardziej u nas skorzystać z darmowego przeglądu. Po zarejestrowaniu się przez dostępne na miejscu QR kod pokazuje się nam bilet opatrzony logiem festiwalu oraz naszym. Wykonujemy darmowy przegląd podstawowy, czyli podstawowe regulacje, hamulce, przerzutki, smarowanie, pompowanie, dokręcanie wszystkich śrub oraz diagnozowanie. Pokazujemy dalsze usterki, czyli jeśli się okaże, że klocki są zużyte, opony wymagają wymiany, coś gdzieś nie domaga, dajemy klientowi informację, co należy zrobić, no i zapraszamy do naszego serwisu w celu wykonania dalszej konserwacji, żeby sprzęt służył jak najdłużej.
0: No i można taką naprawę sobie zrobić, a potem położyć się na leżaku, w hamaku, w kocyku, zobaczyć ciekawy film. Po lewej stronie będzie Wisła, po prawej stronie widok na Wawel. No czegoż lepszego można chcieć na weekend. Szczególnie, że już jutro gala wręczenia nagród festiwalowych, a to statuetki stworzone z recyklingu. Szykujcie się na transmisję online, a w niedzielę będzie można te nagrodzone filmy ogłoszone mianem najlepszych zobaczyć na terenie festiwalu.
2: Studio festiwalowe.

0: Reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise. Ja już teraz życzę, żeby ten weekend, który przed nami, był no takim prawie jak w raju weekendem. A czy kilkadziesiąt lat temu, 14 sierpnia, żyło się Polakom jak w raju? To sprawdza dla nas, przeglądając prasę sprzed lat, Przemek Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 14 sierpnia 1956 roku nie tylko Kraków, a cała Polska nadal żyje procesem Władysława Mazurkiewicza, który, jak napisze później Marek Chłasko, pod podłogą swojego garażu peklował obrabowane ofiary. Lucjan Wolanowski na łamach Ekspresu Wieczornego ze szczegółami relacjonuje zeznania świadków. Z jego korespondencji wynika, że Mazurkiewicza można było zamknąć już przed laty i uratować dzięki temu kilka istnień, ale piękny Władek miał układy we władzach bezpieczeństwa i w prokuraturze. Mówiąc wprost, był nietykalny. Do czasu. W tym samym wydaniu Ekspres jeszcze raz powraca do zakończonego przed kilkoma dniami festiwalu jazzowego w Sopocie. Tym razem Zbigniew Zapert pisze o przekrętach z rozdzielnikiem biletów, tytułując notatkę Merynos w Sopocie. Tytuł nawiązuje do Leopolda Tyrmanda, organizatora festiwalu, który dopiero co wydał powieść Zły. Jej antybohaterem jest właśnie Filip Merynos i jego banda handlująca biletami. Metafora wyborna. Szczególnie, że jak donosi Zapert, sopocka ferajna handluje biletami pod czujnym okiem milicji. A Tyrmand wraz z Marianem Eile, redaktorem naczelnym Przekroju i współorganizatorem festiwalu, grożą Ekspresowi pozwem za bezpodstawne pomówienia. Motozbyt buduje motele, o czym 14 sierpnia 1966 roku zawiadamia Życie Warszawy. Do końca 70 roku ma powstać aż 12. Póki co uruchomiono pierwszy w Słowiku pod Kielcami, ale rozpoczęto już budowę w Sandomierzu, Ustroniu, Rybienku nad Bugiem, Tarnowie, Częstochowie i tak dalej. Nowe motele mają około 30 miejsc noclegowych, restaurację, stację benzynową i sklep z częściami. Dodajmy, że w latach 70. przekazano je w Ajencja, a kilka z nich przetrwało do dzisiaj. Warszawa, tak jak czechosłowacka Praga, będzie mieć swoją złotą uliczkę, co zapowiada 14 sierpnia 1976 roku Kurier Polski. Władze dzielnicy Śródmieście podjęły uchwałę, by zaniedbana dotąd ulica Bednarska stała się nową atrakcją stolicy. Władze zamierzają przenieść na odremontowaną Bednarską warsztaty złotnicze, grawerskie i zegarmistrzowskie oraz sklepy jubilerskie. Pomiędzy nimi znajdą się klimatyczne małe kafejki, tak lubiane przez Warszawę jaków i gości. Dodajmy, że na uchwale i planach się skończyło. Bednarska dopiero od kilku lat odzyskuje dawny blask, choć próżno tu szukać złota.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Dziadek do orzechów, Piotr Czajkowski, 3 minut brakuje do 10, wtedy kolejna porcja faktów, Mateusz Bożek wie co w faktach.
1: Wiem co w faktach, powiemy między innymi, sprawdzimy może między innymi, jaki jest najcichszy kraj na świecie, który zostawił daleko w tyle konkurencję, między innymi z Europy.
0: No bo miasto to wiadomo, to w którym śpiewał pewien artysta, że na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza.
1: To prawda.
0: To pełnym głosem fakty o 10.
2: Reklama. Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na 2 prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
0: Jest 10:14, piątek, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. O tej porze mamy dla was kolejny pakiet faktów. Mateusz Bożek.
1: Obywatel Rosji skazany w Moskwie na 23 lata więzienia za szpiegostwo na rzecz Polski. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa Georgij Pirogow podczas pobytu w naszym kraju w 2022 roku podjął współpracę ze Służbą Wywiadu Wojskowego. Rosjanin miał opuścić swój kraj po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej. Według sądu mężczyzna przekazywał Polsce informacje o zaawansowanych rosyjskich systemach broni, także tych rakietowych, używanych w wojnie w Ukrainie. Sytuacja nie jest obecnie alarmująca, uspokaja Komisja Europejska w sprawie ukraińskiego zboża. Uspokaja m.in. polskich rolników, którzy obawiają się powtórki kryzysu sprzed 3 lat. Wtedy polski rynek zalało zboże z Ukrainy, powodując gwałtowny spadek cen. Jak Komisja Europejska argumentuje swoje stanowisko? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon.
12: Bruksela przekonuje, że import pszenicy z Ukrainy jest kontrolowany i odbywa się w ramach ustalonych limitów przewidzianych w nowej umowie handlowej z Ukrainą. Do 22 lipca do Unii trafi trafiło nieco ponad 500 000 ton ukraińskiej pszenicy, czyli 42% całego limitu. Komisja Europejska podkreśla też, że nowa umowa zawiera dodatkowe zabezpieczenia, w tym klauzulę ochronną. Można ją uruchomić, jeżeli import zacznie poważnie destabilizować rynek któregoś z państw Unii. Jednocześnie Komisja Europejska liczy, że Polska zniesie obowiązujące embargo na ukraińskie zboże. Bruksela zapewnia także, że monitoruje zbiory na Ukrainie, możliwości magazynowania i drogi eksportu.
1: 38 posłów, w tym Mateusz Morawiecki i dwóch senatorów wchodzących w skład Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, już oficjalnie poza Prawem i Sprawiedliwością. Ogłosił to wieczorem rzecznik dyscyplinarny partii. Karol Karski poinformował, że naruszyli oni partyjny statut, bo opuścili Klub Parlamentarny PiS i wstąpili do nowego klubu. Do jutra, do drugiej w nocy, po raz kolejny przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna. Od 7 dni działania lotniska paraliżuje pył wulkaniczny, który uniemożliwia starty i lądowania. Chcemy dostać się do Rzymu na lotnisko Fiumicino. Niestety nasz lot został odwołany. Docenilibyśmy, gdyby linie lotnicze bardziej nam pomagały, ale nie zagwarantowały nic w zamian, mówiła jedna z pasażerek. Obecny paraliż Katanii uznano za największy w ostatnich 20 latach. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, rozpoczyna tworzenie wielonarodowej grupy zadaniowej do spraw dronów bojowych, Task Force Falcon Strike. Grupa będzie wykorzystywać powietrzne, nawodne i podwodne drony bojowe na Bliskim Wschodzie. CENTCOM rozpoczął już formalne zapraszanie partnerów regionalnych do przyłączenia się do tej nowej formacji.
6: Śledzimy fakty.
1: Butan, położony we wschodnich Himalajach, najcichszym krajem na świecie. Niewielki kraj został liderem globalnego rankingu Noise Free Nations Index. Pod uwagę brano m.in. gęstość zaludnienia, ruch turystyczny i obszary chronione. Butan w zestawieniu był bezkonkurencyjny. Państwa Europy zostawił daleko w tyle. Żadnemu z nich nie udało się znaleźć nawet w pierwszej dwudziestce. Najwyżej była Estonia. Zajęła dopiero 34. pozycję. Na samym dole stawki, czyli najgłośniejszym państwem na Ziemi, jest Singapur. O ciszę trudno też na Malediwach.
0: O ciszę u nas nie będzie trudno, bo ona się pojawi, ale w poniedziałek. W jakim kontekście? W poranku cisza się pojawi? O tym na razie cichosza. A z faktami wrócimy o 11:00. Teraz zerkamy do pogody. Już w większości krajów powyżej 20 stopni, no dobrze, 19 na Podhalu, a poza tym 21 w Krakowie, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Warszawie, 22 stopnie w Wielkopolsce, 23 miejscami nad morzem, 24 w Szczecinie, dziś do 30 stopni na krańcach zachodnich. Słońce, słońce, jeszcze raz słońce. To dzisiaj pogodowo przed nami. I mamy 4 minuty po godzinie 10:00. Sztuka bez biletów, twórcze warsztaty, spotkania z artystami. No i wyjątkowa atmosfera podczas spotkania pod chmurką. To już w przyszłym tygodniu w Krakowie nam się szykuje, wtedy Art Piknik. O planie, idei i o tym, jak w ogóle planować dobrze takie wydarzenia, opowie nam Nadia Moros-Olszańska. A tak w ogóle to tydzień później też będzie jeszcze piknik w Krakowie. No Kraków jest piknikowym miastem, nie tylko Kraków, bo lato sprzyja piknikom. No i o tym też dzisiaj trochę powiemy.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: No tak to jest, kultowy poranek, kultowa muzyka, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato, Henryk Kuźniak, no i cała sekcja, Wabank zagraliśmy, a teraz zaprosimy na Łąkę.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Nadia Moroz-Olszanska, szefowa Fundacji Widowisk Masowych, naszą gościnią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No, widzimy się nie po raz pierwszy, słyszymy się nie po raz pierwszy. O tej Łące chciałem z tobą porozmawiać, bo patrzę na to, co dzieje się z tobą jako szefową fundacji. Ty ciągle podróżujesz tych Łąk, w tym roku sporo już zobaczyłaś, ale jak planuje się wydarzenie na Łące? Bo tych pikników w Krakowie będziemy mieli z tygodnia na tydzień 3, a to jest tak naprawdę tylko kropla w morzu tego, co w ogóle w Polsce się dzieje. Jak dobrze zaplanować takie wydarzenie jak Art Picnic?
2: No przede wszystkim mieć dobrą koncepcję, zespół, który gotowy jest na to, żeby tym się zająć, bo wszystko zaczyna się od ludzi i też od ludzi, którzy przyjdą. Więc jak zaplanujesz to, żeby ludzie, którzy przyjdą, świetnie się bawili, mieli różnorodne działania, które będą im ciekawe. Z jednej strony nie mogą odpocząć, z innej strony mogą coś uczyć się czegoś, trzeci jeszcze coś smacznego zjeść, no to wtedy to przyciąga ludzi.
0: No i tak właśnie rozumiem, zaplanowany jest Art Picnic, który od 22 do 24 sierpnia na Łące w Krakowie przy Wesołej. To ma być w ogóle takie centrum kultury. Powoli się nim staje.
2: Dokładnie. Właśnie my też dokładamy się do tego, żeby to odbywało się, bo to już po raz kolejny robimy tam Art Picnic. I to będzie wydarzenie, w którym będziemy łączyć zarówno jakieś warsztaty, jak aktywne dla najmniejszych naszych uczestników, bo zaplanowaliśmy dla nich różne atrakcje. Między innym, i tu trudno mi powiedzieć, że to jest tylko dla najmniejszych, ale też i dla dorosłych, będzie mini zoo. A zawsze to jest taka atrakcja, te owieczki, te alpaki, i dla dorosłych.
0: Ja z mini zoo to pamiętam tylko małe ziolusi. Mój syn tak mówił, jest taka bajka w odcinkach. Małe ziolusi, małe zio, małe zio, moje małe zio. Dobra, dość. Dość, panie Wojtusik. Powstrzymaj. A będzie można pośpiewać.
2: Tak, zapraszamy, bo w niedzielę mamy w ogóle taką część bardziej związaną z etno, z folkiem, gdzie zagrają dwa regionalne zespoły. Jeden z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zespół Dusze, drugi z Piwnicznej. I można będzie i zaśpiewać z nimi te piosenki, być może ktoś sobie przypomni jakąś, ale najważniejsze zatańczyć do tych piosenek i zespoły pokażą te kroki regionalne.
0: Szykuje się piękne spotkanie, przez 3 dni tak naprawdę różnego rodzaju atrakcje. Po co ty to wszystko robisz? Ja wiem, że to jest pytanie, które wydaje się trywialne, banalne, no ale rzeczywiście mamy taką dużą obfitość w ogóle wydarzeń. Po co się takie wydarzenia robi?
2: Robię to przede wszystkim, żeby pokazać różnorodność Krakowa, wielokulturowość Krakowa, bo duża część tych atrakcji, które tam będziemy widzieć, związane z kulturą ukraińską. I też pokazuje to tą społeczność ukraińska, która tu od lat mieszka i która też współtworzy to wydarzenie. I pokazujemy, że jesteśmy częścią tej tkanki miejskiej.
0: I to jest bardzo ważny i poważny wątek. Trochę go rozwiniemy jeszcze za chwil parę w wakacyjnym śniadaniu mistrzów o Art Picniku. Rozmawiamy, który w przyszły weekend w Krakowie na Wesołej, a naszą gościnią jest Nadia Moroz-Olszanska, szefowa Fundacji Widowisk Masowych.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Dwie propozycje dzisiaj w kąciku klasyki w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Za chwilę spotkanie z panem Strausem, a teraz humoreska od Antonina Dworzaka.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: W zasadzie w większości kraju już powyżej 20 stopni. Mamy 22-23 stopnie nad morzem, w centrum 22 stopnie, na południu 21. A dziś do 30 stopni na krańcach zachodnich i dużo, dużo słońca. Trochę chłodniej w centrum i na wschodzie, do 27-28 stopni. Jutro nawet 34 stopnie. Jeszcze goręcej ma być w niedzielę. Bardzo gorący to będzie weekend.

0: reklama.
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowi. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
13: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: wakacyjnego śniadania mistrzów.
1: Nie każdy się dowie, że Art Piknik w Krakowie to jest jedno z wydarzeń na mapie piknikowej Polski. Ten Art Piknik organizowany przez Fundację Widowisk Masowych na czele z Nadią Morozolszańską między 22 a 24 sierpnia. No oczywiście wesoła, łąka na wesołej. Nadia, ja muszę zapytać, bo powiedziałaś o społeczności ukraińskiej. Jak organizować takie wydarzenia? I tu jest ważne pytanie, żeby pokazać, że ta koincydencja obu społeczności, polskiej i ukraińskiej, ale też innych społeczności w ramach jednej tkanki miejskiej jest czymś, czy też może być zupełnie czymś naturalnym i normalnym. Pytam, bo czytam bardzo dużo tekstów dotyczących tego, że jest jakiś taki, że jest coraz więcej różnego rodzaju gestów takich nieprzyjemnych wobec społeczności ukraińskiej. Tak mówię dookoła, bo nie chcę używać mocniejszych słów.
2: Przede wszystkim trzeba rozumieć, co my chcemy donieść. Nie chcemy pokazywać, że jest jakaś odrębna grupka, która sobie gdzieś tam istnieje i która coś tworzy dla siebie. Nie. Od lat jesteśmy w Krakowie, od stuleci jesteśmy w Krakowie jako społeczność ukraińska, można różnie to tam historycznie traktować, jak się nazywała ta społeczność, ale jesteśmy, tworzymy. Stajemy się częścią tego, co się wydarzy, więc też chcemy pokazać jakieś swoje niuanse, tak? Jak na przykład mówimy o kulturze, która tworzy się w, nie wiem, Nowym Sączu. No to nie będziemy mówić, że lachy nowosądeckie to są to samo, co z Podhala. Nie, no, bo to inne coś. Więc też pokazujemy tą inność, ale jak część tej kultury krakowskiej, bo wiele twórców, którzy będą przedstawione na przykład na scenach w ramach warsztatów, to są mieszkańcy Krakowa. Tylko, że mają ukraińskie pochodzenie albo przyjechały tu jako z doświadczenia migranckiego w różne etapy swojego życia, w różny czas. Stają się mieszkańcami Krakowa, budują to miasto, rozbudowują go kulturowo i o tym właśnie to pokazujemy. Pokazujemy to przez muzykę, przez jakieś warsztaty, rękodzieło, przez pokazanie sztuki, którą tworzą, przez aktywności teatralne i literackie i to w tym miksujemy, żeby pokazać w takim małym wydaniu, tak? No bo jednak te trzy dni, mimo to, że cały dzień możemy spędzić, to nie tylko będzie o kulturze ukraińskiej, bo będą przedstawione też artyści z innych mniejszości, innych grup też.
1: Dlatego podkreślałaś tą wielokulturowość.
2: Dokładnie, więc, ale też pokazujemy ten udział społeczny, który robimy, bo mamy całą strefę organizacji pozarządowych, mamy całą strefę ekonomii społecznej, którą przedstawiamy, dlatego, że pokazać tą odpowiedzialność społeczną, to zaangażowanie, które tworzymy, że nie tylko prosimy coś, na przykład to, żeby nas zobaczyli, ale też dajemy coś od siebie w różne momenty, wspierając różne grupy, w tym takie, które potrzebują tej wsparcia, które mogą być zagrożone wykluczeniem.
1: I w ten sposób otrzymaliśmy krótki, ale bardzo treściwy wykład merytoryczno-kulturalno-społeczny Nadii Morozolszańskiej, szefowej Fundacji Widowisk Masowych. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić was na spotkanie art piknikowe w Krakowie między 22 a 24 sierpnia. Zapraszaj.
2: Zapraszam. Kino, muzyka, film, też dużo różnych atrakcji dla najmniejszych i najstarszych w każdym wieku, a też można przyjść sobie z kocykiem, kupić kawkę i relaksować na pięknej łące w Krakowie.
0: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.

0: Dobre dźwięki od Alana Menkena z Pięknej i Bestii. To puenta wakacyjnego śniadania mistrzów piątkowego, a przed nami bardzo przyjemne spotkanie z Darkiem Stańczukiem. Zostać z nim warto, bo ma nagrody i nie zawaha się ich użyć w zabawie. Filmowa mapa Polski, RMF Classic. Szczegóły za moment o 11:00 fakty.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
13: Punktualnie 11:00, Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Do 15:00 będę tutaj dzisiaj z wami. A skoro 11:00, to najświeższe fakty w RMF Classic. Już teraz Mateusz Bożek.
14: Pieniądze na rekompensaty dla rolników, których plony zostały zniszczone przez nawałnice, są zabezpieczone w budżecie. Nikt nie zostanie bez pomocy. Takie zapewnienie padło dziś w porannej rozmowie w RMF FM z ust szefa resortu rolnictwa Stefana Krajewskiego. Minister nie jest przekonany do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w gminie Regimin na Mazowszu. Samorząd wnioskował o to do wojewody po przejściu poniedziałkowej nawałnicy.
15: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie, i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia.
14: To minister Stefan Krajewski, a teraz głos rolników z gminy Regimin, którzy proszą rządzących o wsparcie.
16: Tu już nie ma nic. Tu już nie ma ziarna. O, tu już jest wszystko puste. I co z tym zrobić teraz, to ja nie mam pojęcia.
17: Jaki to jest teren?
16: To jest gdzieś w obszaru tutaj ponad 8 hektarów. Wszystko zginęło.
17: To są potężne straty.
16: Kukurydze zginęły, buraki zginęły. Od ministra to powinniśmy dostać jakąś pomoc.
14: Usłyszał od Jana Jackowskiego, rolnika ze wsi Klice, reporter Michał Radkowski. Kierowcy, utrudnienia na S7 w pobliżu węzła Gdańsk Wschód. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Gdyni. Kilkadziesiąt urzędów i instytucji w całej Polsce jest dziś zamkniętych. Pracownicy odbierają dzień wolny za święto, które przypada jutro. Chodzi o wszystkie placówki ZUS i wszystkie oddziały NFZ, z jednym wyjątkiem. Bez zmian działa bezpłatna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów. W których urzędach miast pracownicy mają dziś wolne? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
18: Między innymi w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i w Tarnowskich Górach. Zamknięte są też dzisiaj urzędy gmin, między innymi w Mysłowicach na Śląsku, w Bożencinie w Małopolsce i w Rojewie w województwie kujawsko-pomorskim. Tak jest teraz, ale część urzędników odbierze wolne w najbliższy poniedziałek, 17 sierpnia. Warto to dokładnie sprawdzić, bo po weekendzie spraw nie załatwimy, na przykład w mazowieckim Wołominie i w gminie Jejkowice na Śląsku.
14: Jejkowice koło Rybnika.
19: To są fakty dnia w RMF Classic.
14: Trzy nasze piłkarskie kluby znają już rywali w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Jagiellonia powalczy o Ligę Europy, Raków i Górnik o Ligę Konferencji. Najtrudniejszego rywala mają Zabrzanie. AS Monaco, były klub Kamila Glika, siódmy zespół minionego sezonu Ligi Francuskiej. Raków o fazę ligową powalczy z kolei z chorwackim Hajdukiem Split. W Lidze Europy Jagiellonia trafia na gruziński klub Iberia Tbilisi. Nie wiadomo, wciąż jest Lech Poznań. Mecz z mistrzem Wysp Owczych, Klaksvik, dopiero wieczorem. Jeśli kolejorz pozostanie w Lidze Europy, zagra ze szwajcarskim FC Thun. W razie porażki i spadku do Ligi Konferencji trzeba będzie grać z łotewskim FC Ryga. Pierwsze mecze tej decydującej rundy już w przyszłym tygodniu.
13: Wyższy do tego polarne morskie powietrze i płynące z zachodu powietrze zwrotnikowe. Wszystko to wpływa na pogodę w naszym kraju. Niemal bezchmurne dzisiaj niebo nad Polską, to cieszy. Temperatura maksymalna 24 na wschodzie i na Helu, 26 w centrum i na północy, najcieplej do 31 stopni na krańcach zachodnich Polski. Już za chwilę pierwsza podpowiedź w konkursie Filmowa Mapa Polski. Już polecam, już zapraszam. Rydwany Ognia też będą za moment. To właśnie w naszym kinie. Na razie Benjamina Brittena, Przewodnik po orkiestrze.

0: minuty Wangelisa, brytyjscy biegacze na igrzyskach w Paryżu, rydwany ognia w naszym wakacyjnym kinie. Nasza wakacyjna ramówka to także konkurs napędzający naszą wakacyjną akcję specjalną.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: W ramach tej akcji piszecie o miejscach, które robiły za filmowe plany. Mnóstwo tych zgłoszeń się uzbierało, a że takiej liczby filmowych zakątków nie damy rady odwiedzić podczas jednych wakacji, właśnie w tym programie wspominamy zaproponowane przez Was lokacje. Słuchając podpowiedzi prowadzącego, trzeba rozpoznać zagadkowe filmowe miasto lub miejsce. Trzeba też odpowiedzieć na dodatkowe pytanie, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce Twojego zamieszkania, słuchaczko, słuchaczu. rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski. Tu znajdziecie wszystkie szczegóły i rubryki do wpisów. Zobaczcie też, jakie nagrody są do zdobycia. Pierwsza konkursowa podpowiedź już za chwilę. Tymczasem Good Morning Vietnam i kadry z tej pamiętnej produkcji i perła ze ścieżki dźwiękowej Cudowny Świat wyśpiewany przez Louisa Armstronga.

0: mamę.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów Xero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
4: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po

0: stosowania ich tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: kompozycja to dokładnie opus setny w dorobku Johanna Straussa syna. Karnawał w Paryżu, galop za nami. Kto na konkurs ma ochotę? Specjalnie dla Was rozłożyliśmy już naszą filmową mapę Polski. Zaznaczamy dziś na niej pewien prastary zamek. Grał on rolę filmowego planu wielokrotnie. Gdyby skupić się wyłącznie na słynnych, kręconych na tym zamku produkcjach, trzeba przywołać na pewno serial Janosik czy pamiętną ekranizację Zemsty w reżyserii Andrzeja Wajdy. Na szlaku Orlich Gniazd ów zamek się znajduje. To najbardziej malownicza ruina nie tylko tego szlaku, ale i w skali całego kraju. Kochają to miejsce filmowcy, ale też fani imprez historycznych, turystycznych, sportowych, zlot balonów na przykład tam się odbywa. Znajdziecie tam także park linowy, a zimą tor saneczkowy. To doskonałe miejsce na spędzanie wolnego czasu dla całych rodzin, napisał pan Sławomir. A wracając do filmowych wątków związanych z owym zamkiem, jego nazwę już możecie podawać na rmfclassic.pl filmowa mapa Polski. Odpowiedź na pytanie dodatkowe też jest arcyważna.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: I w tej odsłonie konkursu finał z super nagrodą rozegramy o 14.30. Peter Gunn i z tej produkcji temat Henry'ego Mancini'ego za moment. Teraz zaśpiewa nam Enya.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Będzie Beethoven, będzie Sibelius, będą lekcje chemii, ta właśnie produkcja w naszym kinie już za chwilę, będzie Park Jurajski, na razie Off Campus i z tego serialu piosenka śpiewa artysta o pseudonimie Sombr. To jest wakacyjne RMF Classic.

0: Carlos Rafael Rivera i temat z filmowej produkcji Lekcje chemii. No, lekcje chemii to jeszcze za jakieś 2 tygodnie z lekkim okładem. Na razie wakacje mamy właśnie. Jak wam wakacje mijają? Ci, którzy cenią sobie ciszę i urlop z dala od zgiełku, wiedzą, że ciszę na wakacjach znajdą poza Europą. Najcichszy kraj Europy, Estonia, dopiero na 34. miejscu światowego rankingu najspokojniejszych krajów świata. Szczyt rankingu Noise Free Nations Index opanowały kraje z Afryki. To spokojna Namibia, Botswana, słynąca z dużej powierzchni lasów chronionych Zambia, czy Gabon z dziewiczymi lasami deszczowymi. Te kraje uplasowały się za liderem rankingu, jakim został azjatycki Butan, czyli kraina grzmiącego smoka. Prócz tego smoka i okazjonalnych grzmotów, nic ani nikt w Butanie nie grzmi. Koją za to ciche, rozległe lasy, górskie krajobrazy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Warto też wiedzieć, które kraje zamykają ranking Noise Free Nations. Najgłośniejszy jest Singapur z ponad 20 tysiącami turystów na kilometr. Hałas panuje też na Malediwach, w gęsto zaludnionej stolicy Male. No i jeszcze Barbados. Tam ciszę zakłócają 2 lotniska i wzmożony ruch statków wycieczkowych. Ogłuchnąć z tego tam podobno można. Głuchy, ale genialny Beethoven tymczasem i część pierwsza jego najsłynniejszej, 5. symfonii.

0: Już o 12:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej ma.

0: Czeka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: I punktualnie 12:00, Mateusz Bożek i w RMF Classic Fakty.
7: Znamy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych w poniedziałek, w którym wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a olej napędowy 7,37. Przypomnę, stawka VAT na paliwa zostanie obniżona z 23 do 8%. Najpóźniej za tydzień z kolei sprawdzimy w sieci, czy nasze dane wykradli cyberprzestępcy. Rząd przedwczoraj potwierdził gigantyczny wyciek. Chodzi o informacje medyczne prawie 19 milionów Polaków. Dlaczego jeszcze kilka dni musimy poczekać, by sprawdzić, czy hakerzy mają nasze dane? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
8: Główny powód to po prostu potężna skala przestępstwa. Prywatna firma, do bazy której się włamano, miała podpisane umowy z 12 tysiącami przychodni, które korzystały z jej systemów informatycznych. Każda z nich ma w umowie zapisane, że powierza platformie MyDoktor przetwarzanie danych swoich pacjentów, a to imię, nazwisko, numer PESEL, ale też na przykład dane dotyczące przyjmowanych leków czy historii leczenia. Służby, jak słyszę, potrzebują jeszcze kilku dni, by zebrać dane od wszystkich placówek, które korzystały z systemu zainfekowanego przez hakerów. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wciąż apeluje, by zastrzec swój PESEL.
9: 500 000 osób, które zdecydowało się zastrzec PESEL w ciągu ostatnich 24 godzin, to są te osoby, które już po tej sytuacji zdecydowały się na to zwiększenie swojego bezpieczeństwa i doprowadzenie do tego, żeby później nikt nie wykorzystał ich danych.
8: A to czy nasze dane są w plikach hakerów, sprawdzimy najpóźniej za kilka dni na stronie bezpiecznedane.gov.pl.
10: RMF Classic. Przejdźmy do faktów.
7: Przed nami najbardziej oblegany weekend w Tatrach od początku wakacji. Zakopiańscy hotelarze mówią, że niemal wszystkie miejsca są już zarezerwowane. Tłoku można spodziewać się nie tylko na drogach, ale także na tatrzańskich szlakach. W wąskich miejscach, tych na przykład z łańcuchami, lepiej nie próbować omijać kolejki.
11: To wyprzedzanie może wiązać się ze zrzucaniem luźnych kamieni, które są obok szlaku. Jeżeli wejdziemy na ten łańcuch w kolejną osobę, możemy te słabsze osoby wytrącać z równowagi, możemy powodować u nich stres, ataki paniki. To na pewno nie ułatwi im poruszania się, także tutaj też postarajmy się być wyrozumiali.
7: Radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry pojawią się także w dzisiejszym programie BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Cicha wędrówka to film o tym, jak zmiany klimatyczne przesuwają granice w polskich górach.
12: 3 miesiące w jednym roku okazały się cieplejsze niż jakiekolwiek inne w ponad 100 ostatnich latach.
13: Wnioski są bardzo, bardzo smutne.
7: Międzynarodowy Festiwal Filmów o tematyce ekologicznej odbywa się na Bulwarze Czerwieńskim, tuż przy Wawelu. Impreza to jednak nie tylko kino, o czym przekonała się nasza dziennikarka Julia Sarzyńska.
14: Są super dekoracje, właśnie takie ekologiczne, zwracające ludziom uwagę na to, żeby właśnie dbać o to środowisko. No taki jest w sumie cel tego festiwalu, prawda? Stąd na przykład też stoisko z rowerami, gdzie te rowery są naprawiane, żeby skłonić ludzi, mieszkańców Krakowa do poruszenia się na rowerach, a nie tylko samochodami.
15: Fajne miejsce nad Wisłą, klimatycznie.
16: Warto przyjść na festiwal, jest szansa tutaj się dowiedzieć czegoś też więcej?
17: Wielu rzeczy, prócz oczywiście fajnych rzeczy, które też można dodatkowo zrobić, jak przegląd roweru, żeby właśnie ekologicznie jeździć.
7: Mówili uczestnicy festiwalu. BNP Paribas Green Film Festival, przypomnę, potrwa do niedzieli.
6: Nad Polską dziś niemal bezchmurne niebo, słońce w roli głównej w takim razie. Maksymalna temperatura 24 na wschodzie i na Helu, w centrum i na północy do 26, do 31 stopni najcieplej na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam zanotujemy maksymalnie 22 stopnie Celsjusza.
3: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
18: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
19: Tu Monika Brodka.
20: Cześć, tu Daria Zawiałow.
21: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

zimowa czekolada, takie pyszności w wakacyjnym RMF Classic. Słyszeliście news w sprawie cen kawy? Ceny kawy mogą niebawem wzrosnąć o nawet 300%, to w związku z nowymi unijnymi regulacjami. Sprawę nagłośnił portal Politico. Chodzi o unijny plan zaostrzenia norm pestycydów w importowanych produktach. Otóż policzono, że gdyby producenci spoza Unii nie dostosowali się do nowych wymogów, ceny kawy mogłyby wzrosnąć nawet o 332%. Ale to nie tylko kawa. Ceny cytrusów na przykład mogłyby wzrosnąć o ponad 80%. No zobaczymy, czy zrobią coś z tym fantem włodarze naszego kraju. Mogliby, żeby człowiek nie musiał pić tanich zamienników, jak na przykład mogłyby wzrosnąć o ponad 80%. No zobaczymy, czy zrobią coś z tym fantem włodarze naszego kraju. Mogliby, mogliby,

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Wrocław, dorobku Charlesa Aznavoura w wakacyjnym RMF Classic. Przenosimy się na zamek, który jest dziś bohaterem konkursu Filmowa Mapa Polski. Według podań, po tym zamku właśnie nocą błąka się widmo wielkiego czarnego psa. Ów pies ciągnie za sobą ciężki łańcuch. Ten łańcuch to ponoć dusza dawnego, okrutnego właściciela zamku, kasztelana Stanisława Warszyckiego. I on przyłożył rękę do tego, że to zlokalizowane na szlaku Orlich Gniazd zamczysko groźnie i malowniczo wygląda. Dlatego pewnie filmowcy cenią ten obiekt bardzo. Ekipa serialu Wiedźmin na przykład kiedyś tam pracowała. Zagadkowy zamek widać w finale pierwszego sezonu Wiedźmina. Robią tam te ruiny za wzgórze Soden, gdzie rozegrała się wielka bitwa z wojskami Nilfgaardu.
1: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: No i właśnie, oto jest pytanie. Nazwa zagadkowego zamku to jedno. Druga sprawa jest taka, iż trzeba jak najciekawiej odpowiedzieć na dodatkowe pytanie konkursowe. rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski. Kto najfajniej, najciekawiej napisze, w finale o 14.30 przejmie wspaniale wydany przewodnik filmowy po Europie i nasze radiowe gadżety. Zapraszam do pisania w konkursowej sprawie cały czas z koktajlem Kokomo, tymczasem Beach Boys.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Uwaga!

Kompozycja Ralpha von Williamsa, fantazja na temat Green Sleeves. Jeśli norweski Svalbard macie w planach wakacyjnych, pod żadnym pozorem nie włączajcie tam syreny mgłowej, którą na Svalbardzie można w razie czego włączyć. Otóż pewien turysta włączył tę syrenę, ale nie w związku z mgłą. Postanowił tą syreną obudzić śpiącego polarnego niedźwiedzia, na którego podczas wędrówki natrafił. Pamiętajcie, archipelag Svalbard to przepiękne miejsce, ale takie, w którym nie wolno zakłócać spokoju niedźwiedzi polarnych. Wspomniany turysta za wybryk z misiem i syreną będzie musiał zapłacić 50 tysięcy koron norweskich, to jest blisko 20 tysięcy złotych kary. Jakby nie można było kary uniknąć i dać się misiowi spokojnie wyspać. Okręt, taka filmowa, tytułowa jednostka. Za moment już w naszym kinie. Teraz zaśpiewa nam w RMF Classic Frank Sinatra.

0: Już o 13:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Już 13:00, czas na najświeższe fakty w RMF Classic. Przedstawi je Mateusz Bożek.
14: Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a olej napędowy maksymalnie 7,37. Program CPN wraca na dwa ostatnie tygodnie sierpnia. A co będzie dalej? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
15: Wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja za dwa tygodnie na światowych rynkach paliw. Tak odpowiada minister Miłosz Motyka.
16: Dzisiaj za wcześnie, by w przyszłość nawet na tydzień, na dwa do przodu w zakresie ceny netto, cen hurtowych, bo ta sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu jest niezwykle dynamiczna.
15: Z kolei kierowcy tutaj na pobliskiej stacji benzynowej cieszą się, że będzie taniej, ale komentują, że to taniej oznacza niestety i tak drogo.
17: W Egipcie paliwo kosztuje złoty 50, złoty 70.
15: Wrócił pan teraz.
17: Tak, także...
15: A tutaj ile pan płacił za liter 95?
17: 7,04.
15: W poniedziałek ma być o tych ponad 60 groszy mniej.
17: Wstrzymam się teraz z tankowaniem samochodów do poniedziałku i myślę, że w poniedziałek skorzystam.
15: Program CPN ma działać od najbliższego poniedziałku do ostatniego poniedziałku sierpnia, do 31 sierpnia włącznie.
14: Woda to żywioł, przypominają ratownicy przed weekendem, podczas którego spodziewają się większego ruchu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Apelują tym samym o ostrożność i aby nie przeceniać swoich umiejętności.
18: Przebywa skuterów i szybkich łodzi motorowych. Pamiętajmy, pływając po szlaku Wielkich Jezior, aby nie przeceniać swoich umiejętności, obserwować siebie nawzajem i stosować zasadę ograniczonego zaufania, ażeby bezpiecznie wrócić z urlopu do domu. Ja tylko przypomnę, że nasze stacje ratownicze, całoroczne stacje ratownicze rozmieszczone są tak na brzegach Wielkich Jezior, aby ta pomoc do osoby potrzebującej dotarła jak najszybciej. Mamy też 4 wodne karetki, które do końca września pływają po szlaku Wielkich Jezior.
14: Mówił Jarosław Stroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Największy od 20 lat paraliż lotniczy na Sycylii potrwa jeszcze dłużej. Lotnisko w Katanii ma być zamknięte do jutra, do 2 w nocy. To 7 dzień blokady spowodowanej aktywnością wulkaniczną Etny. Pył paraliżuje działania lotniska. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Duża część ruchu przeniosła się na inne sycylijskie lotniska. Nasz słuchacz, pan Bogdan, ostatecznie po kilku dniach oczekiwania trafił na drugą stronę wyspy, do Palermo.
5: Pełno ludzi, zatłoczone, wszędzie są kolejki. Cała Europa czeka, żeby stąd wyjechać.
3: Jak usłyszałem, największym problemem nie jest sama zmiana lotniska, ale brak jasnych informacji.
5: Bo ktoś by powiedział, pojedziecie do Palermo, poczekacie, będzie? No to byśmy wiedzieli, a tutaj tak naprawdę będzie lot, nie będzie, brać kwaterę, a żeby było śmiesznie, to kwatery też poszły w górę, momentalnie.
3: Skala jest ogromna, w ciągu tego w Katanii planowano prawie 2000 lotów, z czego 36% zostało odwołanych.
14: Czyli ponad 700 lotów.
0: Popołudniowe fakty RMF Classic.
14: Kosztował ponad 9 milionów dolarów. Zatonął na Morzu Śródziemnym zaledwie 4 dni po dostarczeniu go nowemu właścicielowi. Mowa o luksusowym jachcie Angiola Due, który znajdował się u wybrzeży Porto Cervo na Sardynii z 14 osobami na pokładzie. Awaria silnika wywołała pożar, ogień uszkodził szczelki, a woda dostała się do wnętrza jednostki. Jacht zatonął, 14 osób, jakie były na pokładzie, uratowano, żadnych obrażeń. No może właściciel zmartwiony tym, że wydał w końcu 9 milionów dolarów, a zabawką cieszył się raptem 4 dni.
13: Wracamy do Polski. Działa tutaj dzisiaj u nas polarne morskie powietrze, ale też pochodzenia zwrotnikowego. O wiele cieplejsze powietrze to wszystko wpływa na aurę w naszym kraju. Słońce dzisiaj w roli głównej, 24 maksymalnie na wschodzie, koło 26 w centrum i na północy, do 31 stopni w skali Celsjusza, najcieplej na zachodnich krańcach Polski.
1: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
12: Hi, this is James Newton Howard.
19: This is Daniel Pemberton.
20: Justin Hurwitz.
21: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Noce i dnie i słynny filmowy walc Waldemara Kazaneckiego. Jeśli byliście kiedyś w Arcuniano obok włoskiej Wicenzy i zwiedzaliście tam rzymski amfiteatr, to zwiedzaliście współczesną imitację rzymskiego amfiteatru. Włoska prasa nagłaśnia całą tę aferę. Jej bohater ogłosił, iż w ogrodzie domu w Arcuniano odkopał amfiteatr z IV wieku. Obiekt ten według fałszerza miał odwiedzić Juliusz Cezar, także Kleopatra po powrocie z Egiptu. Amfiteatr z ruinami kolumn i sztucznym jeziorem zaczęli tłumnie odwiedzać turyści. Bilety kupowali nawet po 40 euro. W amfiteatrze z Arcuniano organizowano także wykłady, koncerty. Aż trudno uwierzyć, że w Italii, w kraju z mnóstwem instytucji zajmujących się zabytkami, przeszło takie oszustwo. No ale przeszło i już. Proceder nabierania turystów w Arcuniano to już na szczęście przeszłość. Sprawca trafił za kratki, za fałszowanie dzieł sztuki. Zaraz kolejne spojrzenie na naszą konkursową filmową mapę Polski. Kolejna konkursowa podpowiedź. Na razie w naszym kinie Władcy Wszechświata i filmowy temat Daniela Pembertona. Brian May z gitarą także się tu udziela.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie.

13:24 w RMF Classic. Za chwilę Summertime, gerszwinowski hit, także muzyka z filmu Pożegnanie z Afryką i kolejna podpowiedź w naszej konkursowej zabawie Filmowa Mapa Polski. Ale zanim to jeszcze Jerzy Filip Telemann i część druga trąbkowego koncertu Detour.

0: Florence Price i kompozycja zatytułowana Rainbow Waltz, tęczowy walc w wakacyjnym RMF Classic. Wracamy na zamek, który jest dziś bohaterem konkursu Filmowa Mapa Polski. To chyba najczęściej odwiedzane przez turystów ruiny zamku na tak zwanym Szlaku Orlich Gniazd w Jurajskim Parku Krajobrazowym. Malownicza, groźna sylweta tego zamku wrośniętego w skalne fundamenty wystąpiła w wielu, naprawdę wielu filmach. Była, jak już wspomniałem, wzgórzem Soden w serialu Wiedźmin, w Janosiku, w pamiętnym serialu Jerzego Passendorfera. Ów zagadkowy zamek był główną kryjówką zbójników tytułowego bohatera. Natomiast Andrzej Wajda, kiedy przystępował do ekranizacji Fredrowskiej Zemsty, właśnie ów zamek upatrzył sobie, myśląc o siedzibie Cześnika Raptusiewicza.
1: Filmowa Mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: O jakimś to zamczysku na Szlaku Orlich Gniazd dzisiaj opowiadam. Piszcie, odpowiadając także na pytanie dodatkowe, to bardzo ważne, rmfclassic.pl, Filmowa Mapa Polski. Tutaj cały czas czytamy wasze zgłoszenia. Finał tej zabawy, finał z super nagrodą już za godzinę o 14.30. Summertime, słynny temat Gershwina z opery Porgy and Bess teraz, ale wykonanie nietuzinkowe. Summertime wyśpiewa nam Scarlett Johansson.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: jeden grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na brelok z freszakiem za jeden grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.

Mario Mercadante i finał fletowego koncertu E-moll wakacyjne RMF Classic. Jeśli planujecie jeszcze jakieś wakacyjne wycieczki poza granicami Polski, to może być ciekawa podpowiedź. W tegorocznym rankingu magazynu Time Out najpiękniejszym miastem świata okrzyknięto Kapsztat, stolicę RPA, doceniono za spektakularne krajobrazy. Położony między Oceanem Atlantyckim a górami stołowymi, Kapsztat zachwyca, bo mamy tu i bajeczne plaże, i malownicze wybrzeże, i słynną górę stołową, jakby w mieście jeszcze albo tuż pod miastem. Do tego liczne tereny zielone. To wszystko sprawia, że ludzie wysoko cenią i widoki, ale też jakość

0: Już o 14:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy,

klatki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Po reklamie.
10: Minęła 14. Mateusz Bożek i fakty w RMF Classic.
11: Przed nami upalny weekend. Na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni. Przed wysoką temperaturą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego alerty objęły niemal cały kraj. Najwyższy, drugi stopień dotyczy południowej Polski, pasa od Opola przez Piotrków Trybunalski aż na Podkarpacie. Alerty będą obowiązywać od jutrzejszego popołudnia do końca weekendu. Ostrzeżenia nie dotyczą północno-wschodniej części kraju. 36 osób zostało rannych w pożarze popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Ogień najpierw strawił las sosnowy, po czym błyskawicznie przeniósł się na domy w miejscowości Lokła Rogoznica. Ewakuowano tam ponad 1000 osób. Część z nich znalazło schronienie w hali sportowej w Splicie. Są tam również Polacy, m.in. panowie Wiltot i Robert z Rzeszowa.
12: Jesteśmy tutaj w Splicie, w tym centrum, do którego trafiły osoby ewakuowane z pożaru.
13: Tak, my podobnie jako turyści nawet nie zostaliśmy tak do końca poinformowani, co się dzieje, ale zauważyliśmy, że pożar już wybuchł obok naszej wioski, naszego miejsca pobytu.
12: A gdzie dokładnie spaliście?
13: W Nemirze, więc ta informacja gdzieś obiegła szybko i podjęliśmy pewnie, tak jak wszyscy, słuszną decyzję, zaczęliśmy się kierować w kierunku Omnisia, ale okazało się, że Omniś też jest niebezpieczny, więc dalej skierowaliśmy naszą drogę do Splitu. Pokonaliśmy całą rodziną, a jest nas prawie 15 osób wraz z małymi dziećmi od 3 do 6 roku życia, na nogach pieszo 14 kilometrów.
11: Z panami Witoldem i Robertem rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
14: Poznaj fakty. RMF Classic.
11: Z jednodniowym opóźnieniem piłkarze Lecha Poznań powalczą o awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. Wyjazdowy mecz z drużyną Klaksvik na Wyspach Owczych o 20:00. O szansach drużyny z Poznania w tej rundzie eliminacji Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
15: Lech u siebie wygrał przed tygodniem 1-0. Jedyna bramka strzelona w końcówce spotkania, zatem zaliczka przed rewanżem jest, ale no symboliczna. Do tego dochodzą te perturbacje związane właśnie z kłopotami z dotarciem na Wyspy Owcze. Tutaj akurat to przełożenie meczu na dziś powinno działać na korzyść kolejorza. Lech jest oczywiście faworytem rewanżu, ale to nie musi być spacerek. Klaksvik na pewno zagra odważniej niż w Poznaniu, bo te straty nie są duże. Trener Lecha Nils Frederiksen zapewnia jednak, że jakość jego piłkarzy to jest czynnik, który pozwoli wywalczyć awans.
11: To jedyny w Polsce festiwal filmów o tematyce ekologicznej. W Krakowie do niedzieli potrwa BNP Paribas Green Film Festival. Zanieczyszczenie mórz i oceanów, zmiany klimatyczne i wszechobecny plastik. Każdy dzień to inny temat przewodni.
16: Myślę, że niektóre tutaj pokazywane filmy są naprawdę ciekawe, wiele wnoszą, bo też myślę, że my tutaj na tym festiwalu skupiamy się bardzo mocno na treści tych filmów, ale warto też tutaj podkreślić, że wiele z tych filmów jest również świetnymi produkcjami filmowymi. Ja też tego jakoś tak szukam ostatnio. Interesując się bardziej filmami, zawsze tak doceniam, jak ktoś jest w stanie zawrzeć ten temat w bardzo takiej pięknej oprawie graficznej.
11: Mówił naszej dziennikarce Julii Sarzyńskiej, jeden z wolontariuszy. A ja przypomnę, festiwal odbywa się na Bulwarze Czerwieńskim w pobliżu Wawelu.
10: Nad Polską dzisiaj niemal bezchmurne niebo. Bardzo to cieszy. Słońce w roli głównej to też cieszy. No i jeszcze nie upalnie. To też oczywiście cieszy. 24 maksymalnie na wschodzie i na Helu, do 26 w centrum i na północy, do 31 stopni Celsjusza, co najwyżej, na najcieplejszych dzisiaj zachodnich krańcach Polski.
17: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
18: Tu Kuba Badach.
19: Z tej strony Łukasz Elucerostkowski.
20: Jakub Józef Orliński.
21: Aleksander Dębicz.
20: Pozdrawiamy słuchaczy
21: RMF Classic.

0: Filmowy przebój Maxa Steinera, Kraina wiecznego szczęścia w naszym kinie. Finał naszego konkursu tuż, filmowa mapa Polski. Raz jeszcze wracamy na zamek, który zawdzięczamy Kazimierzowi Wielkiemu. Wdzięczni są też królowi za tę budowlę filmowcy, bo nazywany Małym Wawelem zamek na jurajskiej skale w wielu produkcjach wystąpił. Sława tego zamku wzrosła jeszcze w epoce renesansu, kiedy Bonnerowie i Firleje wznieśli przypominające stylem wawelskie krużganki. Zagadkowy zamek grał nie tylko w filmach, zagrał też w wideoklipie grupy Iron Maiden. W 1984 roku zespół nagrał na zamkowych ruinach materiał do wydanego na kasecie VHS filmu Life After Death, utwór Hallowed by the Name panowie tam wykonują, za tło mając polski zamek na jurajskiej skale.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: A co do nakręconych tam filmowych produkcji, Wiedźmin, Zemsta, Janosik, to może te najsłynniejsze. Wszystkie te produkcje powstawały wśród ruin zamku, który jak się nazywa? Oto jest pytanie. Na pytanie dodatkowe też trzeba odpowiedzieć. Jeszcze chwilkę, no może dwie. Czytam wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski i koło 14.30. Telefoniczny finał naszej zabawy z nagrodami. Uważajcie na połączenia przychodzące z RMF Classic. Kate Bush, tymczasem You're Running Up That Hill, piosenka z serialu Stranger Things.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody bon gelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Już 25 minut po 14 w radiu RMF Classic. Za chwilę finał naszej konkursowej zabawy filmowa Mapa Polski. Ale zanim to, jeszcze jeden z tematów z dorobku grupy Rolling Stones. A na razie jeszcze Beethoven i słynna fortepianowa miniatura Bagatela dla Elisy. Bardzo proszę.

0: Londyńska Orkiestra Symfoniczna i w ich wykonaniu Ruby Tuesday, przebój Rolling Stonesów. Czas najwyższy na finał naszej konkursowej zabawy.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Halo, halo, dzień dobry, Dariusz Stańczuk, RMF Classic. Z konkursu dzwonię, filmowa mapa Polski. Pani Maja?
2: Tak, dzień dobry.
0: O jakimż to zamczysku mówiłem? To zamek, który w wielu filmowych produkcjach zagrał.
2: O zamku Ogrodzieniec.
0: O zamku Ogrodzieniec była mowa. W miejscowości Podzamcze, na szlaku Orlich Gniazd, ów zamek się znajduje doskonale. Natomiast pani o Inowrocławiu napisała. Wiadomo, chętnie przybywają do Inowrocławia kuracjusze, którzy cenią sanatoria, właściwości lecznicze solankowych tężni, ale to dla pani jest także filmowa sceneria.
2: Napisałam, że mógłby się tam rozgrywać kryminał pod tężniami.
0: Taki w stylu Agaty Christie, prawda?
2: Tak.
0: Ale mało tego, jaki to kryminał? Może rozwińmy o emerytach wplątanych w morderstwo przy tężniach. Osobą zamordowaną byłby ktoś znany, ale już mniej aktywny w życiu publicznym, wciąż jednak wpływowy, a podejrzanymi staliby się właśnie kuracjusze, którzy znaleźli ciało podczas igraszek pod tężniami.
2: Tak.
0: Poszybowała pani fantazja, pani Maju, gratuluję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Może znajdzie się ekipa, która to wszystko nakręci. Kto wie? Pani Maju, bez wątpienia zasłużyła pani na dzisiejszą nagrodę. To jest wspaniale wydany filmowo-serialowy przewodnik po Europie, a do tego całe naręcze naszych gadżetów radiowych, wakacyjnych. Gratulacje.
2: Dziękuję.
0: I przemiłego dnia w filmowym, jak się okazuje, także Inowrocławiu. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.

0: Nigel Hess, to jego muzyka z filmu Lawendowe Wzgórze. To wakacyjne RMF Classic w naszej wakacyjnej ramówce. Także opowieści o planach filmowych, tych znanych i mniej znanych mamy. Razem z wami tworzymy filmową mapę Polski. Na tej mapie zaznaczyliśmy już Toruń, Łódź, Pasym i Lublin. Tam byliśmy, wspominając produkcje nakręcone w rzeczonych miejscach. W ramach filmowej mapy Polski odwiedzamy miejsca, które były filmowymi planami. Poznajemy historię tych miejsc, sprawdzamy, jak mieszkańcy wspominają produkcję kinowego hitu czy telewizyjnego serialu kręconego właśnie tam. Piszcie do nas, bo może i w waszych stronach powstał kiedyś jakiś film albo serial i działy się tam rzeczy wyjątkowe. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej na tyle atrakcyjnie, byśmy właśnie do was przyjechali z naszym mobilnym studiem w ramach, uwaga, ostatniej już odsłony tej specjalnej akcji.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Na koniec sierpnia zaplanowaliśmy ten ostatni przystanek filmowej mapy Polski. Gdzie to wszystko się odbędzie, to po lekturze waszych zgłoszeń ogłosimy jakoś po weekendzie. Piszcie, autorów najciekawszych zgłoszeń nagradzamy. Tyle ode mnie dziś. Dariusz Stańczuk, dziękuję za spotkanie. Za chwilę przywita się Magda Juszczyk. Tymczasem muzyka z filmowej produkcji Clair Obscur Expedition 33. Temat zatytułowany Lumière.

0: Reklama.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
8: Tu RMF Classic. Minęła godzina 15. Sprawdźmy prognozę pogody. Dziś mamy dzień bezchmurny albo zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 24 stopni Celsjusza na wschodzie i Helu, około 26 stopni w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 22 stopni Celsjusza.
9: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
10: Hi everyone, this is Trevor Morris.
11: This is Gustavo Santaolalla.
12: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
13: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyką z filmu Avatar rozpoczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Program, który potrwa do godziny 20, to naprawdę szereg atrakcji, jakie dla Was przygotowaliśmy zespołowo, kolektywnie, bo wszystkie ręce latem na pokład, byście Wy, nasi słuchacze, mieli udane wakacje.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Dzisiaj wróci do nas Artur Andrus wraz ze swoim gościem. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie gość, albo wiem, ale nie powiem. Poczekajcie cierpliwie. Potem znajdzie się miejsce dla szczęśliwców, którzy spróbują szczęścia, by wygrać zaproszenia do Opery Leśnej na Brasswood Soundtracks, na ten festiwal w Sopocie. Podwójne zaproszenia dzisiaj do zdobycia. Ponadto Kasia Chnat wyszuka jakiś niesamowity instrument i znów nam o nim przepięknie opowie. Mnóstwo atrakcji, przegląd prasy sprzed lat, to też coś, na co powinniście czekać. A muzyka, też filmowa, urozmaici Wam dzień, jak mniemam. Uwierz w ducha, to jest produkcja już zakorzeniona w naszych sercach i umysłach. Alex Nord i muzyka z tego właśnie wyciskacza łez. A ja nazywam się Magda Juszczyk. Możecie pisać do mnie w różnych sprawach do godziny 20. Wymieniajmy się refleksjami. Magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Czyta lektor AI.

0: obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Jest taki program na naszej antenie, flagowy program, bardzo lubiany przez słuchaczy RMF Classic. To Niedomówienia Artura Andrusa. Jego goście pojawiają się w studiu, Artur z nimi rozmawia o sprawach rozmaitych i czyni to tak, jak tylko on potrafi. A potem w niedzielę możecie obcować z gośćmi, artystami rozmaitej proweniencji, a potem możecie uciekać do tych światów ponownie albo w całości, kiedy nie mogliście towarzyszyć temu programowi, bo mamy do waszej dyspozycji podcasty na stronie rmfclassic.pl. Natomiast w wakacje Natalia Grzeszczyk, która te rozmowy zna jak własną kieszeń, wybiera dla nas najwspanialsze lub najbardziej zabawne albo najbardziej intrygujące fragmenty tych spotkań Artura Andrusa. Dzisiaj kolejna Olafa Lubaszenkę.
0: Niedomówienia bis, czyli najciekawsze fragmenty rozmów Artura Andrusa w RMF Classic.
2: Siedem dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna. To jest najszybciej, co ja mogę zatańczyć w zwarciu w dodatku, czyli oparty o partnerkę, partnerka oparta o mnie. I tu sobie spokojnie radzę, zwłaszcza, że nie wiadomo do końca, jaki to jest utwór. Czy to jest tango, czy to jest walc, czy to jest nie wiadomo co, więc można sobie pozwolić na człapanie.
3: Aktor, reżyser, ale też filmowiec specjalizujący się w nagrywaniu filmów o zepsutych odkurzaczach.
2: Rozwijam w sobie new skills, a więc na przykład umiejętność naprawiania odkurzacza, umiejętność radzenia sobie z gniazdem gołębi na tarasie. To są nowe rzeczy, to jest świat terra incognita dla mnie.
4: Tak mnie tylko zaintrygowało z tym naprawianiem odkurzaczy, to tak przyszłościowo jakoś myślisz to rozwinąć, czy to takie zajęcie na chwilę, na teraz?
2: Może to jest pomysł, bo poczytałem sobie w internecie, że to jest bardzo częsta usterka. On jest nowy, trochę poodkurzał, ale jak już odkurzył, wypróżniłem ten pojemnik na kurz, złożyłem z powrotem, to odmówił współpracy. Więc zakładam błąd ludzki jednak.
4: Mhm. Ale co, naprawiłeś ten odkurzacz?
2: Nie, to jest przewidziane na sobotę. Ten ruch jest na sobotę, bo nie można go naprawić tam, gdzie się go kupiło, tylko trzeba... To jest bardzo ciekawe. To jest nowy świat, nowe życie. Zupełnie ty też tego nie rozumiesz. Strzelam w ciemno. Teraz trzeba nakręcić filmik z tego, że odkurzacz nie działa i wysłać go przez platformę sprzedażową do serwisu. Wtedy powstaje diagnoza i oni ci przyślą nowy odkurzacz albo nową baterię do takiej skrzynki, wiesz, no na pocztę. Te, co stoją, takie skrzynki różnych firm.
4: Ale ty wiesz, jaka to może się zrobić sensacja w internecie, jak się okaże, że zaczyna krążyć filmik z Olafem Lubaszenką, który zepsuł
2: odkurzacz po pierwszym życiu.
4: Tak, i próbuje nagrać, jak on nie działa.
2: Tak.
4: No, na szczęście z filmem miałeś dużo do czynienia. Wiesz, jak się nagrywa filmiki.
2: Życie jest przerażające, ale też niesamowicie fascynujące. To chciałem powiedzieć, że ten nowy świat, który się tworzy na naszych oczach, wydaje mi się, że żadne pokolenie w historii nie doświadczyło tylu tak głębokich i tak gwałtownych i tak radykalnych przemian. No i ja mam tak z nowymi technologiami, że trochę jestem nieufny, ale nieufność bierze się z tego, że nie wiem, czy podołam, czy będę umiał to obsłużyć, a nie z niechęci do nowinek. A jak już to zrobię, uda mi się otworzyć taką skrzynkę, to przeżywam naprawdę taki poważny zastrzyk dopaminy, wystrzał dopaminy i wielką satysfakcję, że oto zdobyłem nową sprawność, jak w harcerstwie.
4: To jest parę takich tropów dotyczących tego, co ci może sprawiać przyjemność. Teraz myślę, że paru przyjaciół wyśle ci coś do takich paczkomatów, żebyś sobie...
2: Paczkomat, nie mogłem sobie przypomnieć tego słowa, a ty je znałeś, i tak słuchałeś, co ja tu się wygłupiam, skrzynka na pocztę, różnych firm, widziałeś.
4: Ale będą ci wysyłać do paczkomatów, żeby ci przyjemność sprawić, żebyś miał dobre samopoczucie.
2: No.
3: Całą rozmowę Artura Andrusa z Olafem Lubaszenką znajdziecie na rmfclassic.pl i na RMF On.
0: Podsłuchajmy jeszcze raz. Najciekawsze fragmenty niedomówień Artura Andrusa w RMF Classic.
1: Ja na pewno posłucham całego podcastu nie tylko dlatego, że lubię poczucie humoru obu panów, Olafa Lubaszenki i Artura Andrusa, ale żywo zainteresowana jestem, co z tym gniazdem gołębi na tarasie. Może tam znajdę odpowiedź. Podcasty niedomówień bierzcie, póki macie trochę wolnego czasu. A teraz w RMF Classic jedyna, najwspanialsza Edith Piaf, która niczego nie żałuje.

RMF Classic słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. To był utwór z filmu Kismet. A teraz sięgniemy po muzykę klasyczną. Będzie to intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej. Kompozytorem jest Pietro Mascagni, a ten utwór, który usłyszymy, to wykonanie Narodowej Orkiestry Filharmonicznej z Londynu. Muzykami dyryguje Gian Andrea Gavazzini.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Zbliża się do końca pierwsza godzina naszego letniego magazynu. Wierzę, że jesteście jak na razie kontenci z tego, co pojawiło się od godziny 15, a do 20 całe mnóstwo radiowych rozkoszy. Muzyka do nich należy bez wątpienia. Muzyka filmowa to coś, co bierzemy pod lupę i na tapet bardzo chętnie. Jest taki film, nie do końca udany, Michael, ale Michael Jackson i jego muzyka, im więcej czasu upływa od momentu, kiedy go pożegnaliśmy, tym bardziej ja się teraz zwierzę ze swoich odczuć. Przeżywam jego nieobecność. Oczywiście istnieje, wystarczy włączyć jego utwory, tak jak robimy to w RMF Classic, by wrócił z tym swoim niesamowitym talentem. Jeśli macie ochotę słuchać jego muzyki, a niekoniecznie oglądać nie do końca udane biograficzne filmy o tym artyście, to po to macie RMF Classic Human Nature teraz w programie Kierunek Lato.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol!
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
8: Sanostol?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
0: Po reklamie.
16: Jest godzina 16:00. W RMF Classic sprawdzamy przewidywania pogodowe. Dziś mamy dzień bezchmurny albo zachmurzenie małe. Wiatr wieje słaby, natomiast temperatura maksymalna od około 24 stopni Celsjusza na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
0: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
17: Hello, this is Bryan Adams.
18: This is Cyndi Lauper.
19: Hi, this is Cher.
20: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Joe Hisaishi i jego muzyka z filmu anime Księżniczka Mononoke. Nie wiem, czy wiecie, ale niesamowite anime jest teraz do znalezienia w kinach. Ghost in the Shell. Jeżeli macie taką możliwość, to obejrzyjcie koniecznie na dużym ekranie. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest kino i tam ten film jest prezentowany. Szukajcie w swoim kinie za rogiem. Po to macie też nasz program w RMF Classic, by takich motywów nie przeoczyć.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Mam dla was teraz wspaniałą okazję do tego, by spróbować szczęścia. Co wy na to? Jeżeli macie czas 12 września, to możecie wybrać się do Opery Leśnej, gdzie odbywać się będzie Brasswood Soundtracks. To jest festiwal, który zmienia swoje oblicze. W siódmej jego odsłonie będziemy przeżywać sporo muzyki filmowej, a coraz silniej związany jest z komponowaniem dla kina dyrektor artystyczny festiwalu Brasswood Soundtracks Łukasz Rostkowski. Niegdyś Luk, dzisiaj LUC, a w naszym radiu bardzo chętnie spotykamy się z tym artystą i tak właśnie dyrektor festiwalu Brasswood Soundtracks mówi o tegorocznej odsłonie.
2: Będziemy budować swoją tożsamość przez następne pewnie jeszcze lata, szukając tego wyróżnika. To, co myślę, że na teraz jest mocnym wyróżnikiem, to jest to, że, i to było w ogóle wyróżnikiem festiwalu Brasswood, że bardzo mocnym elementem jest muzyka akustyczna, czyli że na naszym festiwalu można słuchać prawie 50% koncertów, jest też bez prądu. Można posłuchać muzyki brzmiącej poprzez kapele, brassbandy, orkiestry w jej takim naturalnym charakterze, anturażu akustycznym i to też tego będziemy się trzymać. Na pewno elementem unikatowym jest też przede wszystkim to, że my chcemy tworzyć pewnego rodzaju wręcz miesiąc z muzyką filmową w tych trzech miastach, sięgając do bardzo różnych przestrzeni. Więc to jest taki festiwal, który zabiera też widza, odbiorcę w taką podróż po tym bardzo magicznym właśnie miejscu, jakim są te trzy miasta. Ja myślę, że tutaj naszą ścieżką też będzie taką troszeczkę odróżniającą to, że nie będziemy się skupiać tylko na kompozytorach i na muzyce filmowej stricte, ale jako, że ten festiwal zawsze nasz był trochę taki eko i w ogóle był związany właśnie z naturą, chcielibyśmy stawiać na tak zwany ekosystem filmu i o tym troszeczkę chcemy też mówić. Chcemy opowiadać o tym właśnie, że ten festiwal zawsze nasz był trochę taki eko i w ogóle był związany właśnie z naturą, chcielibyśmy stawiać na tak zwany ekosystem filmu.

0: też niezwykły historyczny obiekt, w którym koncertował Elton John, Whitney Houston, więc będziemy też sięgać po takie bardziej popkulturowe elementy muzyki filmowej. I cóż, no i to wszystko przed nami. No na razie jeszcze też za dużo nie chcę zdradzić, bo przed nami trochę tych ogłoszeń. Mam nadzieję, że się będziemy łączyć co jakiś czas i będziemy kolejne tutaj informacje waszym wspaniałym słuchaczom dawkować, żeby nabudowywać napięcie i dramaturgię jak w dobrym filmie.
1: Jeżeli macie ochotę zdobyć podwójne zaproszenie na koncert 12 września w Operze Leśnej w ramach festiwalu Brasswood Soundtracks, piszcie do nas redakcja@rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko $1,99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie $15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Uwaga!

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz Mark Knopfler jako kompozytor muzyki dla kina. Metroland to jest tytuł filmu, do którego artysta stworzył muzykę.

To była muzyka Aleksandra Desplata z filmu Gra Tajemnic. Bywa tak, nie wiem czy to potwierdzicie, będąc w swojej rzeczywistości, że gdy się pojawi taka muzyka otwierająca jakieś skojarzenie albo przenosi nas do konkretnego tytułu, to rodzi się w nas, we mnie na pewno, apetyt na kino. I tak się składa, że mamy piątek, to jest dzień premier filmowych i dzisiaj możecie zwrócić szczególną uwagę, co też grają w kinach. A grają naprawdę wspaniałe rzeczy, nie przeoczcie niczego, co wyda wam się interesujące. Z drugiej strony pewna doza improwizacji jest pożądana, bo nie zawsze te gwiazdki czy powierzchowne, naskórkowe opinie tak zwanych znawców kina są dobrym drogowskazem. Dlatego przyglądając się premierowym rozdaniom tego tygodnia, nie radzę wam przeoczyć historii równoległych. Jeśli czytaliście recenzje, które pojawiały się w czasie festiwalu w Cannes, gdzie film Farhadiego walczył o Złotą Palmę, to moglibyście się zrazić, podobnie jak ja. Oczywiście zastanawiające jest, czy warto dziś takim językiem w kinie operować i czy kręci się nadal takie kino, które jest jakoś w ukłonie dla Krzysztofa Kieślowskiego zrealizowane. W końcu autorem scenariusza jest Krzysztof Piesiewicz. Nie jest to aż tak tragiczne, jak było opisywane w recenzjach, które napływały podczas festiwalu w Cannes. To było dla mnie sporym zaskoczeniem. Skąd tak negatywny odbiór? Asghar Farhadi nie musi być drugim Kieślowskim, a aktorzy, którzy realizują scenariuszową opowieść, są niewątpliwym walorem tego filmu. Dlatego rozważcie historie równoległe dla Isabelle Huppert, dla Vincenta Cassela i dla całej tej opowieści, która z jednej strony przeniesie was do kina Krzysztofa Kieślowskiego, z drugiej strony da wam opowieść z 2026 roku. To koprodukcja Belgia, Francja, Stany Zjednoczone i Włochy. Za tym filmem stoją Maciej Musiał, jest koproducentem historii równoległych. Idźcie do kina, spotkajcie się z tą opowieścią i koniecznie do mnie napiszcie. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. A teraz będzie bardzo energetycznie w naszym radiu. Muzyka z produkcji zatytułowanej Manekin.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
1: Dziś w naszych wędrówkach po świecie szlakiem niezwykłych instrumentów zawędrowaliśmy do Brazylii, bo tu można odnaleźć niezwykły instrument pod nazwą berimbau, który potrafi kierować całym wydarzeniem. To od jego dźwięku zależy tempo, charakter i energia capoeiry, niezwykłej brazylijskiej sztuki łączącej taniec, walkę i muzykę. Berimbau ma bardzo prostą konstrukcję. Składa się z długiego, elastycznego, drewnianego łuku, jednej stalowej struny oraz wydrążonej tykwy, która pełni rolę pudła rezonansowego. Muzyk trzyma instrument pionowo. W jednej ręce ma cienki patyczek, którym uderza w strunę, a jednocześnie kamień lub metalową monetę, którą dociska do niej, zmieniając wysokość dźwięku. W drugiej dłoni znajduje się jeszcze mała grzechotka z wiklinowego koszyczka wypełnionego nasionami lub koralikami. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że obsługa tego instrumentu jest niemożliwa, a jednak wprawni muzycy wykonują na nim niezwykle złożone rytmy. Korzenie berimbau sięgają Afryki. Podobne łuki muzyczne znane były od wieków na terenach dzisiejszej Angolii i Mozambiku. Wraz z ludźmi uprowadzonymi do niewolniczej pracy trafiły do Brazylii, gdzie z czasem stały się symbolem oporu, wolności i zachowania własnej kultury. To właśnie tam berimbau zyskał formę, którą znamy dziś. Jego dźwięk jest trudny do porównania z czymkolwiek innym. Potrafi być jednocześnie metaliczny i ciepły, krótki i głęboki. Jedna struna daje zaskakująco wiele możliwości, od niskich, pulsujących tonów po wysokie, niemal śpiewne dźwięki. Charakterystyczne brzmienie tworzy także rezonująca tykwa, którą muzyk przybliża lub oddala od ciała, regulując w ten sposób głośność i barwę dźwięku. W capoeirze berimbau pełni rolę dyrygenta. To on decyduje, czy gra dwóch zawodników będzie spokojna i pełna sprytu, czy szybka, widowiskowa i pełna akrobacji. Mówi się nawet, że uczestnicy nie walczą ze sobą, lecz rozmawiają z berimbau. Dziś ten instrument można usłyszeć nie tylko podczas pokazów capoeiry. Coraz częściej pojawia się w jazzie, muzyce świata, elektronice, a także muzyce filmowej. Jego niezwykłe brzmienie fascynuje kompozytorów i producentów, którzy szukają dźwięków jednocześnie egzotycznych i naturalnych. Zaś berimbau przypomina, że czasem wystarczy jedna struna, kawałek drewna i wysuszona tykwa, by stworzyć instrument, który przez stulecia stanie się symbolem całej kultury.
0: Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna.

0: reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
13: Jest godzina 17 w RMF Classic. Pora na ostatnie dziś przewidywania pogodowe przed weekendem. Dzisiejsza noc ma być bezchmurna. Miejscami synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe, głównie na północy kraju. Temperatura minimalna od 10 do 17 stopni Celsjusza, a jutro bezchmurny dzień. Po południu na północnym zachodzie miejscami zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 26 do 32 stopni Celsjusza.
0: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
14: Hi, this is Max Richter.
15: This is Ramin Djawadi.
16: I'm Ludovico Einaudi.
17: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Goran Bregović jest autorem muzyki do filmu Królowa Margo. No i znów mamy taką sytuację, że muzyka wzbudza apetyt na kino. Jeśli was również, to co teraz wam powiem, może być interesujące. Jest takie kino w Polsce, mieści się ono w Krakowie, które zaliczam do jednych z najwspanialszych miejsc, gdzie można oglądać filmy, ale kino pod Baranami, krakowskie kino pod Baranami, proponuje wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kino Branie, który to festiwal wychodzi poza salę kina pod Baranami. Pod hasłem Najlepsze lato ever możecie w najbliższych dniach przeżyć trzy wspaniałe projekcje. We wtorek, 18 sierpnia o 20:45 w ogrodzie Muzeum Manga pokazany zostanie film Wima Wendersa, który kilka lat temu, bodajże trzy, otwierał festiwal Nowe Horyzonty, Perfect Days. Koniecznie to obejrzyjcie. Film według organizatorów opowiada o kojącej sile codziennych rytuałów. Ja bym tu jeszcze parę wątków znalazła. Sprawdźcie to na własnej skórze. Film Perfect Days 18 sierpnia o 20:45 w ogrodzie Muzeum Manga. A w czwartek 20 sierpnia o tej samej porze na seansie plenerowym będzie można zobaczyć opartą na prawdziwych wydarzeniach, pełną emocji i też życiowego motta opowieść o pieszej wędrówce brytyjskiego małżeństwa w filmie Ścieżki Życia. Coś w rodzaju historii bankructwa, która jest historią budowania siebie na nowo. Pokazy plenerowe odbywają się też w przestrzeni Wesoła Immersive New Media Arts Center i w środę, 19 sierpnia, zobaczyć będzie można film Berlin Calling, który opowiada o losach zmagającego się z uzależnieniami DJ-a. I to jest naprawdę warte waszej uwagi, zwłaszcza jeśli lubicie soundtrack, który zniewala. O godzinie 20:45 w 19 sierpnia Berlin Calling. To wszystko w Krakowie. Aż żal, że Warszawa, gdzie mieści się studio RMF Classic, nie może być Krakowem. Anioły w Ameryce teraz w RMF Classic. Thomas Newman jest autorem tej wspaniałej muzyki do wspaniałego, krótkiego serialu, który nosi znamiona kultowego.

0: Bez tego ani rusz. W RMF Classic. Rzeczy, z którymi spędzisz urlop komfortowo i bezpiecznie.
1: Materac dmuchany. Z początku z dmuchaniem nie miał nic wspólnego. Bo w czasach neolitu jeszcze człowiek, który szukał już wtedy miękkiego legowiska, do skonstruowania pra-materaca powietrza nie używał. Robił sobie materac ze stert liści i traw przykrytych zwierzęcą skórą. Potem pojawiły się materaco-podobne powłoki, w które wkładano pierze, słomę, bawełnę czy co tam było miękkiego pod ręką. Pokrowiec szczelny na tyle, by zatrzymywał powietrze, pojawił się dopiero w 20. stuleciu, kiedy opracowano technologię wulkanizacji kauczuku. Uważany za ojca dmuchanego materaca Amerykanin William Coleman opatentował coś, co można nazwać pierwszym nowoczesnym materacem. Chodziło mu o to, by nowy wynalazek mieścił się w kieszeni plecaka i by w razie potrzeby robił za wygodne łoże w dowolnym miejscu na trasie eskapady. No i tak materac stał się nieodłącznym kompanem miłośników wędrówek i relaksu na świeżym powietrzu. W porównaniu z materacem Colemana, materace nowoczesne są dużo lżejsze, trwalsze i mieszczą nawet po kilka osób. Dotyczy to także egzemplarzy przeznaczonych do zabaw na wodzie, w basenach czy nawet wśród morskich fal. Do pompowania tych akurat materaców nie musimy mieć pompki. Przed użyciem dmuchamy więc ile pary w płucach, a kiedy już zejdzie z nas powietrze, kładziemy materac na dafli wody i wygodnie rozkładamy się na nim, by sobie błogo odpłynąć.
0: Bez tego ani rusz. Najbardziej przydatne latem rzeczy prezentuje Dariusz Stańczuk.

Druga część filmu Czułe Słówka zawiera taką właśnie muzykę. Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz pora na motyw z serialu zaczerpnięty. Serial jest holendersko-brytyjską produkcją, nosi tytuł Niewybrani. Jest to stosunkowo nowy motyw w naszej playliście.

0: Była to muzyka z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. John Williams jest jej autorem. I tak sobie myślę o Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, który odbył się w tym roku i ta właśnie produkcja znalazła tam swoje istotne miejsce. Oglądaliśmy film Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką Johna Williamsa na żywo. A skoro o kinie mowa, wiecie, że dzisiaj piątek, mnóstwo premier, nowe filmy w kinach. Spieszę donieść, że możecie zobaczyć w nowej produkcji brytyjsko-amerykańskiej zatytułowanej Wszyscy moi wrogowie aktora o dość szczególnym talencie. Matthew McConaughey pojawia się w roli głównej. W filmie, przypomnę, Wszyscy moi wrogowie, gra tu pszczelarza i muzyka, który po latach rozłąki próbuje odbudować relacje z przybraną córką, ale brutalne wydarzenia niszczą ich szanse na nowy początek. Ten film nominowany był do nagrody w sekcjach specjalnych na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu w tym roku. Może to jest jakaś podpowiedź dotycząca tego, co robić w nadchodzący weekend.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnej Częstochowy.
1: Przez całe wakacje, drodzy słuchacze, mogliśmy słuchać muzyki w najpiękniejszych zakątkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej w ramach festiwalu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie we współpracy z Filharmonią Częstochowską. Ostatni koncert w ramach letniego jurajskiego festiwalu muzycznego odbędzie się właśnie w Częstochowie w niedzielę 23 sierpnia na Starym Rynku. Zagra Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, a śpiewać będzie chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum. Wstęp na ten koncert jest wolny. W RMF Classic teraz najpiękniejsza muzyka filmowa z oscarowej produkcji zatytułowanej Artysta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny.

0: Poważny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
0: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Kierunek lato to mało powiedziane. Jesteśmy w piątkowym wieczorze, już w aurze przedweekendowej, a to oznacza, że każda piosenka jest na wagę złota. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tak to już chyba jest, że kiedy słyszymy zwrotkę, potem refren, to buduje się cała opowieść, a taką zbudowaną opowieścią można się wyposażyć u wrót weekendu. Tego wam życzę podczas słuchania piosenki Ivana Morrisona Someone Like You. Proponuję zrobić odrobinę głośniej i poddać się tej opowieści, a co za tym idzie, być może wykreować w weekend własną

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Za chwilę zaprezentujemy wam w naszej stacji piosenkę, którą wykonuje Nancy Sinatra, piosenkę ze ścieżki dźwiękowej filmu Kill Bill. I idąc za tym ciosem, pomyślałam o nowej produkcji sygnowanej nazwiskiem reżysera Quentina Tarantino, Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Kto widział ten film, który miał premierę w 2025 roku, po tym jak pierwsza część Kill Bill pojawiła się w 2003, druga część rok później, trzeba było poczekać i to wiele lat, by poznać tę trzecią odsłonę opowieści zatytułowanej Kill Bill. Zawodowa morderczyni realizuje plan zemsty na dawnych kompanach, którzy chcieli ją zabić. W zasadzie nic się nie zmienia, prawda? Jeśli widzieliście tę kontynuację opowieści z Umą Thurman na ekranie, to piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl, a ja zgodnie z obietnicą prezentuję wam teraz piosenkę Bang Bang, My Baby Shut Me Down.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
11: Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: O ciekawej inicjatywie Polskich Kolei Państwowych pisano 14 lipca 1956 roku w Życiu Warszawy. Ekspresowy pociąg w czasy słońce w 10 wagonach zabrał w podróż 500 wczasowiczów. W dzień zwiedzanie, plażowanie, kino i teatr, a w nocy dancing na pokładzie i odpoczynek w czasie jazdy. Pociąg wczasowy wyruszał z Warszawy w każdy poniedziałek o 23.52, by odwiedzić Poznań, Międzyzdroje, Gdynię, Sopot, Gdańsk, Malbork i Olsztyn. Cena tygodniowych wczasów pociągowych wraz z wyżywieniem i atrakcjami wynosiła 560 zł od osoby. Sporo. Kurier Polski zapowiadał 14 lipca 1966 roku pojawienie się milenijnych srebrnych 100 złotówek emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Zainteresowanie okazało się tak ogromne, że przygotowane 100 tysięcy monet wymagało reglamentacji. Talon uprawniający do zakupu można było zdobyć, odsprzedając centrali handlu Jubiler 50 gramów srebra. W całym kraju ustawiły się kolejki amatorów numizmatów z kieszeniami wypchanymi srebrnymi sztućcami. Natomiast w Poznaniu, który zasłynął w całej Polsce produkcją lodów Calypso i Bambino, teraz szykowano nowy hit. Zakupione w Danii maszyny niebawem miały rozpocząć produkcję lodów Domino. 15 tysięcy kostek na godzinę. W zachodniej części kraju panuje upał i susza, a we wschodniej leje jak z cebra, a do tego zimno. Dlatego 14 lipca 1976 roku na łamach Życia Warszawy dziennikarz Andrzej Zalewski tym, którzy widzą kulę ziemską prażoną w słońcu pod grzybem pyłów i dymów, przypominał, że na początku XIV wieku upał i susza były tak wielkie, że wyschły koryta Dunaju i Renu. W Polsce wszystkie rzeki zniknęły w 1473, a w 1538 kronikarze zanotowali, że w Wiśle nie było ani kropli wody. I działo się to, gdy w Europie trwała mała epoka lodowcowa. Zalewski kończył stwierdzeniem, że pogoda jak kobieta zmienną jest.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: reklama.
1: Na 9 BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata. W plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol.
6: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
5: Sanostol?
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One.

0: więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
1: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
1: Jeżeli jesteście słuchaczami naszej stacji, to dobrze wiecie, że Polska skrywa naprawdę wiele miejsc, które zapisały się w historii kina albo też telewizji. Właśnie w nich powstawały rozmaite produkcje filmowe, serialowe, produkcje, które do dzisiaj budzą emocje wśród widzów, a także rodzą wspomnienia w mieszkańcach tych miejsc. I chcemy właśnie je podczas letnich tygodni odkrywać na nowo, razem z wami oczywiście. Ruszamy w trasę, tworzymy filmową mapę Polski RMF Classic, odwiedzamy miejscowości, które stały się planem filmowym, poznajemy ich historię i sprawdzamy, jak wspominają tamten czas kręcenia filmów czy seriali mieszkańcy. I teraz pytanie do was, czy w waszej okolicy nakręcono jakiś film, może bardzo znany, albo serial, a może lokalna społeczność do dzisiaj wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów i niezwykłą atmosferę planu. Jeżeli tak jest, to możecie zgłosić swoją miejscowość, przekonać nas, dlaczego to właśnie w tym kierunku powinniśmy przyjechać z ekipą RMF Classic. Wybieramy spośród waszych propozycji najciekawsze miejsca i odwiedzamy je z naszym mobilnym studiem. Na naszej stronie internetowej znajdziecie taki formularz zgłoszeniowy. Autorów najciekawszych zgłoszeń nagradzamy wakacyjnymi gadżetami, a te gadżety od RMF Classic naprawdę są przydatne w życiu. Wchodźcie na www.rmfclassic.pl, proponujcie nam te tropy filmowe czy serialowe i żyjcie razem z nami według mapy filmowej, mapy Polski. Rzuć to wszystko, co złe. To jest tytuł piosenki, którą wykonywał Zbigniew Wodecki. Mitch and Mitch zawarli sojusz artystyczny z tym artystą i powstała taka wersja piosenki, do której w RMF Classic bardzo chętnie wracamy. W kontekście podróży tropami filmów i seriali ta piosenka wydaje się być jak znalazł.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Mam nadzieję, że wręcz przeciwnie, odnaleźliście się w ramach programu, który przygotowujemy w każde wakacyjne popołudnie. Kierunek lato, ostatnie wydanie tego programu w tym tygodniu. Magda Juszczyk, to ze mną spędzaliście czas od godziny 15. Jutro zapraszam was ponownie, bo pojawię się w magazynie Czas Relaksu i będziemy starać się właśnie o odrobinę oddechu. Na dobry wieczór myślę, że warto was jeszcze wyposażyć w jakąś wspaniałą piosenkę. Może zamierzacie robić coś głupiego? No to mamy taką piosenkę na tego rodzaju okoliczność piątkowego wieczoru. Jeśli tak jest, to utwór, który wykonują w duecie Robbie Williams i Nicole Kidman, spodoba wam się i być może zainspiruje do czegoś głupiego. Something Stupid na pożegnanie ode mnie. Do usłyszenia jutro po 13:00.

0: reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie. Poprawia nastrój RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Jutro świętujemy nasze wielkie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Wydaje się, że zwycięskie starcie to bułka z masłem. Warto jednak pamiętać, że to wszystko było wynikiem krwawego wysiłku. Pułkownik Józef Szostak wspominał: 16 sierpnia rano wyszliśmy z kwater i słychać było strzelaninę karabinową. To trzeci pułk ułanów prowadził natarcie na wieś Cyców. Jego szwadron otrzymał rozkaz wykonania szarży. Mieliśmy ruszyć, kiedy bolszewicy pod naciskiem natarcia zaczną się cofać. Stanęliśmy rozwinięci w dwóch rzutach z obnażonymi szablami. Staliśmy około 20 minut. Chodź! Trudno jest w takich chwilach ocenić czas. Nerwy są naprężone, bo szarża przy szybkostrzelnej broni palnej jest zawsze wielkim ryzykiem. Ja to doskonale rozumiałem, bo już w dwóch szarżach w łeb dostałem. Podjechał do nas podporucznik Wilczyński i z patosem zaczął nam winszować pięknego kawaleryjskiego zadania. Taki patos to dobry jest w książkach, ale nie w polu. Zdaje się, że powiedziałem mu parę słów na ten temat. Wreszcie padła komenda i ruszyliśmy kłusem, później galopem, wreszcie cwałem z okrzykiem hurra! Pędziliśmy jak szaleni i już konie zaczęły słabnąć, gdy ujrzeliśmy bolszewików. Gdy byłem od nich w odległości około 20 kroków, mój koń nagle przeszedł kilka kroków kłusem i runął na prawy bok. Ogień był tak szalony, że słychać było tylko szum straszliwy. Ani huku, ani świstu nie słyszałem. Na szczęście nie przygniótł mi koń nogi, więc zerwałem się i zobaczyłem biegnących do mnie bolszewików, wołających: łowi oficera! Nie czekałem, aż ich bagnety znajdą się w moim ciele. Zawróciłem biegiem w krzaki. Biegłem jak zając, klucząc. Strzelali za mną, lecz w krzakach nie widzieli mnie. Pistolet oberwał mi się. Miałem tylko szablę. Byłem zalany krwią mojego konia. Wszędzie naokoło widać było leżące trupy końskie i ludzi rannych lub zabitych. Zdałem sobie sprawę, że szarża nasza została krwawo odparta. Pieszo dotarłem do pułku. Straty były ogromne. To tylko epizod z jednego odcinka walk. Na całym froncie Sowieci musieli jednak się cofać. Szostak podsumował: mimo naszych strat i odparcia szarży, bolszewicy uciekli. Smak zwycięstwa jest słodki, ale nic nie jest na polu bitwy za darmo.

0: Reklama.
1: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam w piątek 14 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:28, a zaszło dokładnie o 20:00. Dzień trwał 14 godzin i 32 minuty. Dzisiejszym zjawiskiem nocy, a właściwie poranka, będzie koniunkcja Merkurego i Jowisza nad wschodnim widnokręgiem. Oba obiekty będzie dzieliło nieco ponad pół stopnia, a to tyle, ile wynosi średnica tarczy Księżyca w pełni. W rzeczywistości dzieląca je odległość wyniesie ponad 760 milionów kilometrów. Dwie planety naszego Układu Słonecznego, ale jakże różne. Merkury, najmniejsza planeta Układu Słonecznego, położona najbliżej Słońca. Nie posiada atmosfery, wobec czego temperatura jego powierzchni waha się od 430 stopni Celsjusza w dzień do minus 180 stopni w nocy. Trudny do obserwacji, bo stale przebywa w blasku słonecznym. Jednym zdaniem podziurawiona kraterami pustynia skalista. I Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego. Olbrzym gazowy, bez stałej powierzchni, na której dałoby się wylądować. Temperatura górnych warstw jego atmosfery wynosi minus 110 stopni Celsjusza. Wieją na nim huragany oraz wielka czerwona plama, czyli ogromny antycyklon obserwowany od ponad 400 lat. Jowisza bez trudu można dostrzec na niebie nieuzbrojonym okiem, a użycie lornetki lub teleskopu pozwala obserwować cztery jego największe księżyce – Io, Europę, Ganymedesa i Kalisto. A gdyby był jeszcze troszkę większy, zacząłby świecić własnym światłem, stając się gwiazdą podobną do Słońca. To właśnie, planeta nie może być dowolnie wielka. W pewnym momencie wewnątrz takiego obiektu ciśnienie i temperatura będą tak wielkie, że rozpocznie się reakcja termojądrowa polegająca na zamianie wodoru w hel z wydzieleniem ogromnych ilości energii. A taki obiekt to już gwiazda. Jakże różne światy dziś w nocy tak blisko na niebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: A jednak ta łagodność ukrywała niezłomną duszę. Nigdy nie wchodził w kompromis ze szlachetnymi zasadami, którymi go wykarmiono, z moralnym ideałem, który nauczono go kochać, ideałem zupełnej szczerości, za wysokim być może dla świata, w którym żyjemy. Dał olśniewający przykład, jak wzniosłe poczucie obowiązku może powstać z czystego i prostego umiłowania prawdy. Obojętne jest, jakiego wyznaje się Boga. Nie Bóg, ale wiara dokonuje cudów. Charles Chenevaux, uczeń Piotra. Jego dobroć ogarniała także podwładnych, którzy go uwielbiali. Nie widziałem łez bardziej szczerych i rozpaczliwych jak te, które na wieść o jego nagłym zgonie płynęły z oczu personelu w laboratorium. Ernest Rutherford, angielski fizyk, w liście do Marii. Chociaż miałem przyjemność widzieć się z profesorem Curie tylko przez kilka godzin, nasze kontakty naukowe były jednak tak bliskie, że czuję, jakbym utracił przyjaciela. Sądzę, że jedynie ci, którzy od początku pracowali nad radioaktywnością, mogą doceniać ogrom pracy wykonanej przez niego, mimo tak wielu trudności. Jean Perrin dodawał wzruszony, że wielu nazywało Piotra mistrzem. On mógł go nazwać przyjacielem. Wydaje mi się, że straciłem brata, pisze w liście do Marii fizyk Gabriel Lippmann. Nie wiedziałem jeszcze, jakimi bliskimi więzami byłem związany z pani mężem. Dziś to wiem. Cierpię również za panią. Przychodzą kondolencje. Piszą ośrodki akademickie z Pragi, Rosji, Włoch, ze Stanów Zjednoczonych, z Austro-Węgier. Jest list ze Lwowa, od koła literacko-artystycznego. Nie wątpimy ani chwilę, że wielmożna pani w bezustannej pracy znalazłszy ukojenie serdecznego bólu, dalej szerzyć będzie na zachodzie sławę polskiego imienia. My tu w kraju równie gorąco cieszyć się będziemy każdym jej nowym powodzeniem, jak gorącym jest nasze dzisiejsze współczucie. I z Krakowa, z Akademii Umiejętności.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.
10: Prognoza na jutro.
11: W sobotę ma być bezchmurnie. Po południu na północnym zachodzie Polski miejscami zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 30-32 w centrum, na południu i miejscami na północy kraju, do 35 stopni na zachodzie. Chłodniej natomiast na Helu.
12: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Dla tych, co w górach i na Mazurach.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ta muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
2: A filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 20:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: To nie może być Daria. To jakaś wypatroszona lalka. Łudziła się. Ale zaraz wzięła się w garść. Śledztwo miało teraz priorytet. Musiała bardzo się skupić, żeby zobaczyć sznur na szyi, knebel w ustach ofiary i fragmenty podartej odzieży. Bo wszystko, niemal wszystko pokrywała brunatno-czarna skorupa. Ciało było nienaturalnie skręcone do tyłu, a ręce dziewczyny wciąż były związane. Ostateczną przyczynę zgonu podam po autopsji, powiedziała cicho lekarka. Ale już teraz mogę ci powiedzieć, że jeszcze żyła, kiedy ją patroszył. To dlatego jest tyle krwi. Aż dziw, że nikt nie słyszał jej przedśmiertnego krzyku. Potem leżała tutaj i czekała na śmierć kilka godzin. Brakuje też jednej z nerek. Lena nie była w stanie zadać żadnego pytania. Była zaskoczona i porażona skalą obrażeń. Już na pierwszy rzut oka widać było, że modus operandi sprawcy, o którym rozmawiała z Darią, różni się od tego. To nie był gwałt i uduszenie za pomocą charakterystycznej pętli, chociaż ten element również się pojawiał. Nie chciała sobie wyobrażać, jak bardzo dziewczyna cierpiała, zanim odeszła. Rozwija się. Szepnęła bardziej do siebie niż do lekarki, a potem spojrzała na nią skupiona, czekając na następne dane. Najprawdopodobniej została również zgwałcona, kontynuowała dr Prescott. Użyto reprezentanta. W tych warunkach trudno mi coś wyrokować, ale to był przyrząd, który pozostawił rozległe obrażenia w jej pochwie i odbycie. Torturował ją i systematycznie dusił, po czym luzował chwyt. Lekarka podniosła fragment sznura i Lena aż zasłoniła usta z wrażenia, bo końcówka tego narzędzia zbrodni miała rączkę jak skakanka, którą Daria wcześniej nosiła do obrony. Teraz ta rączka była połamana i zgnieciona w wielu miejscach. Możliwe, że tym ją krzywdził, a sznura użył do związania i unieruchomienia. To woskowana juta. Nieznacznie się rozciąga, pokazała. Prawdopodobnie tylko dlatego jeszcze żyła, kiedy rozciął jej brzuch aż do mostka. Złamał jej kilka żeber i starał się wyciągnąć serce, ale mu się nie udało. Na tę chwilę jestem przekonana, że brakuje jednej z nerek. Czy zabrał coś jeszcze? Dowiemy się po sekcji. W pomieszczeniu panowała złowroga cisza. Nawet ci, którzy byli w pobliżu, słuchali rozmowy z powagą. I nikt nic nie słyszał? Wyszeptała Lena. To niemożliwe, przecież musiała bardzo cierpieć. Krzyczeć, wołać pomocy. To musiał być straszliwy wrzask. Lekarka pochyliła głowę. Z pewnością krzyczała, ale to stłumiło hałas, wskazała knebel w ustach ofiary. Czy ktoś słyszał jej wołanie? Nie wiem. Ten korytarzyk odgradza mieszkanie od reszty lokali. O szczegóły musisz spytać prowadzącego śledztwo.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt.

0: krzyk, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: Mówi Leszek Możdżer, słuchacie RMF Classic.